Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyraża.

0: koniec ultimatum. Politycy PiSu mieli do północy zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniach. Po 20 latach wyrok sądu w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Dziś startuje Rajd Polski i wraca odcinek specjalny. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Termin partyjnego ultimatum minął o północy. Politycy PiSu mieli składać rezygnację ze stowarzyszeń i złożyć oświadczenie o przynależności do partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się wczoraj seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Co wiadomo po tych rozmowach, to pytanie do Michała Skolimowskiego.
1: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
2: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
1: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
0: Propozycje padły też ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, m.in. zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Została jednak odrzucona, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Krakowski sąd uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
3: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, ale rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom.
4: To jest wyrok salomonowy, w którym każdy odnajdzie coś korzystnego dla siebie. 3 lekarzy uniewinnionych, w przypadku głównego operatora sąd stwierdził, że leczenie było nieoptymalne. Natomiast nie sposób tego nieoptymalnego leczenia powiązać z skutkiem śmiertelnym.
0: Mówił prokurator Eryk Stasielak. Sprawa była przedmiotem sądowego sporu od prawie 20 lat. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem 16-latka. Do zdarzenia doszło przedwczoraj przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny w brzuch nastolatek trafił do szpitala.
5: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
0: Mówił Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury. Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: To już dziś na Śląsku startuje 82. Rajd Polski, do pokonania ponad 900 km. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek, ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
7: To jest kultowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego.
0: Z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miko Marczykiem rozmawiał Dariusz Brombosz.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: My się też rozpędzamy, wyrzucamy piątkę, bo jutro już 6:00, czyli sobota. Dzień dobry, witam się Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00. A teraz Abba, Mamma Mia, za chwilę Chris, Ria i Julia. A kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzimy i opowiemy o tym na pewno.

12 minut po godzinie 6 i mamy piątek i to jest 24 dzień lipca i obchodzą swoje imieniny m.in. Augustyn, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Świętują urodziny Gus Van Sant, amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy, Laura Schaffran, polska wokalistka jazzowa i Jennifer Lopez, amerykańska modelka, piosenkarka, aktorka pochodzenia portorykańskiego. Wszystkiego najlepszego. A jeszcze w Polsce dzisiaj obchodzimy święto policji. Czas na Ewangelię.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Słońce zaszło,
6: ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Reklama.

start to shiver. Thriller, Michael Jackson, nie ma to jak zacząć dzień od takiej dawki energii. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze troszkę pokołysze nas Polanka.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ultimatum skończyło się o północy, tym samym minął czas, który wyznaczył członkom PiSu Jarosław Kaczyński. Chodziło o złożenie rezygnacji z udziału w stowarzyszeniach i złożenie oświadczenia o przynależności do partii. Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosi oświadczenie. A jeszcze wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał potem, że rozmowy miały charakter konstruktywny, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomnijmy, były premier nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. W wiadomościach Bliski Wschód i co najmniej 4 ofiary amerykańskich nalotów na Iran. To była 13. z rzędu noc ataków USA. Celem były wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne czy ośrodki rozpoznania. Jednocześnie Teheran ostro potępił plany przejęcia przez Stany Zjednoczone zamrożonych państwowych aktywów. Władze ostrzegają przed zapalnym precedensem, który może wywołać groźny chaos. Raków z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji. Za polskimi drużynami pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy Ospale rozpoczął mecze z Walettą i po pierwszej połowie przegrywał 0-1. W drugiej odwrócił losy meczu i wygrał 3-1. Ta sztuka nie udała się GKS-owi Katowice. Na wyjeździe przegrał z MSK Żilina 1-2. Za tydzień rewanże.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania i kradzieże do cukierni oraz sklepu na terenie Szczecina zatrzymali kryminalni z Niebuszewa i policjanci z komisariatu nad Odrą w Szczecinie. Zabezpieczono 2 telefony komórkowe, 3 butelki alkoholu pochodzące z przestępstwa, gotówkę oraz kominiarkę, której mężczyźni używali podczas popełniania przestępstw. Panowie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, a sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na 2 miesiące. Jechał na rauszu, nie zatrzymał się do kontroli, a na koniec schował się w mało komfortowym miejscu. 30-latka namierzyła szczecińska policja.
3: Do czynności dołączył przewodnik psa służbowego wraz z psem. Pies podjął trop, dzięki czemu udało się ujawnić mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy, który schował się w śmietniku. Badanie wykazało, że kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo test na obecność środków odurzających dał wynik pozytywny. W trakcie kontroli ujawniono również, że pojazd nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został odholowany. Teraz 30-latek odpowie za popełnione czyny.
2: Mówiła starszy sierżant Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, temperatura do 22 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ciśnienie 1015 hektopaskali i po południu będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku w piątek 24 lipca. Za 26 minut będzie godzina 7. Już za chwilę John Travolta, Olivia Newton-John. Teraz Urszula i Aniołowie.

0: Reklama.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish 1 plus

0: Rock and Roll is King to Electric Light Orchestra na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7. Jest piątek, jest 24 dzień lipca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski już wyjaśnia.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 24 lipca 1002 roku podczas zjazdu w Merseburgu doszło do ataku na orszak Bolesława Chrobrego. Domniemanym zleceniodawcą zamachu był cesarz Henryk II. Tego dnia w roku 1792 król Stanisław August Poniatowski złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa, zażądany przez Katarzynę II, akces do Konfederacji Targowickiej. 24 lipca w roku 1292 w Starym Sączu zmarła Kinga Kunegunda, węgierska królewna, żona księcia Bolesława Wstydliwego, która całe swoje życie poświęciła Polsce. Fundowała klasztory, wspierała ubogich, a po śmierci męża wstąpiła do klarysek właśnie w Starym Sączu, do klasztoru, który sama wcześniej ufundowała. Z jej postacią wiąże się legenda o soli Wiwieliczce, jakoby to ona miała sprowadzić do Polski pierwszy kamień, wrzucając pierścień do węgierskiej kopalni, by ten cudem odnalazł się później w polskiej ziemi. Wiemy, że gdy miała tylko 5 lat, zaręczono ją z księciem krakowsko-sandomierskim Bolesławem. Dziewczyna w posagu dostała od taty króla Węgier najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmaros, a w drodze do Polski zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. Ci znaleźli sól w Boźni i Wieliczce, gdzie w miejscowej kopalni można podziwiać piękny posąg Kingi wyrzeźbiony w soli.

lipiec mamy bardzo deszczowy, no ale z piosenkami na antenie Radia Plus to jest tak porówno, powiedziałabym. Nie, że tylko leje, albo tylko świeci słońce, wszystkiego jest po trochu. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie, jak zawsze, codziennie. Za kilka chwil wracamy do nich, ale wcześniej łyk historii, znaczy nie, łyk pogodowy, znaczy nie, co ja mówię, łyk najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus, chyba łyk kawy by się przydał. No i oczywiście o pogodzie też trochę opowiemy. Europa szykuje się na skrajne temperatury w okolicach 48 stopni Celsjusza. Taka temperatura przewidywana jest w Hiszpanii 28 lipca.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, poważny wypadek na Podkarpaciu, bus wypadł z drogi, są ranni. Białoruski reżim ostrzega przed zamachem w Polsce. Czy kryje się za tym coś innego? Ta sprawa u nas już za chwilę. Przejechał prawie 9 tysięcy kilometrów nauczyciel z Koszalina, podróżował dookoła Morza Bałtyckiego. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne informacje dla kierowców na południu kraju. 3 osoby ranne po wypadku na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawady bus wypadł z drogi. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Nie ma już natomiast utrudnień na trasie S8 z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w barierę. Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Białoruś ostrzega nas przed zamachem. Takie informacje od władz w Mińsku miał otrzymać polski chargé d'affaires na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z tamtejszą opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne.
2: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskie działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze ochrony i prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. W komunikacie czytamy też, że dodatkowe informacje w tym temacie zostaną przekazane pomiędzy właściwymi organami obu krajów. Tych doniesień na razie nie potwierdza polskie MSZ. Z kolei białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
1: Tematem zajął się Michał Rawa. Sprawca zatrzymany po prawie 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 2011. Dziewczynka odprowadzała koleżankę na przystanek i wracała do domu. Wtedy ją zaatakowano. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z Archiwum X zatrzymali podejrzanego. O szczegółach już teraz.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
4: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
1: Paweł Lemke, dziękujemy. Plaga szczurów w centrum Warszawy. Gryzonie opanowały okolice lokali gastronomicznych przy Alei Jana Pawła II. Sanepid przyznaje, rozwiązanie problemu będzie trudne. Zdaniem mieszkańców potrzebne są konkretne działania.
5: Roznoszą wszystko, co jest chorobotwórcze. No, deżre, ukąsi, to jest niebezpieczne. Sanepid, zarządca budynków powinni być czujni, bo to muszą być odgórne decyzje.
1: Problem nasila się zwłaszcza tam, gdzie w pojemnikach zalegają resztki jedzenia. Co może pomóc?
6: Utrzymanie porządku, właściwe gospodarowanie odpadami, nie pozostawianie tych odpadów przez długi okres czasu, dodatkowo zabiegi deratyzacyjne.
1: Mówił Artur Walkiewicz, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego. Według mieszkańców problem z gryzoniami trwa od dawna. Po zgłoszeniach efekt był niewielki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
7: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego.
1: Podczas wyprawy Andrzej Liśniewski nocował głównie w samochodzie lub w namiocie. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, temperatura do 22 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowane, ciśnienie 1015 hektopaskali i po południu będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. A po 9 dzisiaj Tomek Waloszczyk. Rozdzieliliśmy się na chwilę. Za chwilę Village People, teraz Bajm i Biała Armia.

0: Byliśmy w Google YMCA na antenie Radia Plus. Ach, to roztargnienie, czasem naprawdę można stracić nerwy i duże pieniądze. To tylko dlatego, że czegoś się gdzieś tam zapomniało i czegoś nie dopilnowało. Pewien Włoch leciał do Bari, bo jak wysiadł z samolotu, to się okazało, że gdzieś portfel się zawieruszył. Ale miał taką aplikację i w portfelu był taki lokalizator, więc sprawdził, gdzie on się może znajdować. Okazuje się, że zostawił portfel w samolocie. No to buch do tego samolotu, ale oczywiście jak to na lotnisku, no nikogo do samolotu nie wpuszczą, przez płytę się nie przebiegnie. W związku z tym zadzwonił, gdzie trzeba i powiedział, że tam został ten portfel, ale samolot już prawie szykował się do ponownego lotu. W związku z tym, no niestety, został bez tego portfela, a w portfelu i dokumenty, i pieniądze, i karty płatnicze, wszystko, po prostu wszystko. No to co zrobił? No, okazało się, że ten lokalizator przestał nadawać sygnał, w związku z tym no, domyślił się, że pewnie samolot poleciał i gdzieś tam ten portfel razem z nim. Okazuje się, że samolot poleciał, oczywiście wylądował w Warszawie, lokalizator znowu się włączył, okazało się, że Włoch zadzwonił do biura rzeczy znalezionych w Warszawie na lotnisku, a tam powiedziano, no niestety nie możemy odesłać panu portfela, bo tam są dokumenty, a jak są dokumenty, to musi pan odebrać osobiście. I co? No i wsiadł samolot, przyleciał do tej Warszawy i ach, taka to historia. Za chwilę Madonna, Like a Prayer, potem kombi, nasze rendezvous. Pamiętajcie o swoich rzeczach osobistych, zwłaszcza jak podróżujecie. Wszystko trzeba mieć przy sobie, jakaś nerka, jak to się tam nazywa, torebka taka przy ciele. Jak człowiek ma coś przy ciele, to czuje, że ma, wtedy może nie zgubi. Kwadrans po 7 w Radiu Plus.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Nasze rendezvous to kombi na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 7. Już za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, potem wracamy do przebojów z lutą nostalgii. No i do witania pięknego dnia, jak niewątpliwie zawsze w kalendarzu jest piątek.
1: Reklama. Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty i wniosek o areszt dla pijanego kierowcy z A1 to najnowsze decyzje prokuratury w sprawie zdarzenia z 18 lipca. Na śląskim odcinku autostrady doszło wtedy do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Jak się okazało, miał on też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Teraz atak nożownika w Niemczech. Zginął pracownik banku. Do tragedii doszło w mieście Regensburg na południowym zachodzie kraju. Napastnik wszedł do placówki i wziął tam zakładników. Na miejscu pojawili się uzbrojeni policjanci i negocjatorzy. Nad budynkiem banku krążył policyjny śmigłowiec. Podczas ataku sprawca zaatakował jednego z pracowników. Mężczyzny nie udało się uratować. 20-letni nożownik, obywatel Niemiec, został zatrzymany. Hiszpania, w ogniu płoną lasy w środkowej części kraju. Władze ogłosiły stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, także w pobliskiej prowincji. Od wczoraj w związku z pożarami ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażacy walczą teraz z kilkudziesięcioma dużymi pożarami w różnych regionach kraju. Te działania utrudnia niestety duże wysuszenie terenu i wysokie temperatury.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zakończono 4-letni etap modernizacji Zamku Książąt Pomorskich. Wykonano pracę w skrzydle północnym, zmodernizowano tarasy, wzmocniono skarpy i zasadzono na nich zieleń. Wisienką na torcie ma być dzisiejsza premiera wielobarwnych iluminacji.
3: To my jesteśmy od tej wisienki na torcie. Zamontowaliśmy prawie 300 opraw oświetleniowych, część przy użyciu technik alpinistycznych ze względu na specyfikę obiektu.
2: Tak mówił Robert Woźniak z firmy, która zakładała iluminację. Pokaz o 22:00.
4: Na co dzień naturalne, ciepłe światło podkreślać będzie architekturę zamku. Okazjonalnie będziemy stosować jedną z barwnych wersji. Niebieską, czerwoną, zieloną, biało-czerwoną lub zielono-niebieską. Później zapraszamy do poznawania historii zamku podczas nocnego zwiedzania. Czasami w zamku właśnie nocą można spotkać białą damę.
2: Mówiła Wioletta Słoka, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, temperatura do 22 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowane, ciśnienie 1015 hektopaskali i po południu będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I budzimy się do życia w piątek 24 lipca. Za chwilę u nas Bonnie Emma Baker, teraz Modern Talking, Atlantis is Calling, S4S for Love. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do 9:00.

0: dzwonię My Becker na antenie Radia Plus za 19 minut, będzie godzina 8. Weekend to fajny czas, żeby się gdzieś ruszyć i my się też ruszymy z Agnieszką Morawską. Już dzisiaj wyruszamy na wycieczkę. Jutro od godziny 10 do 16 na antenie Radia Plus program specjalny prosto z Zamku Książ w okolicach Wałbrzycha. Będziemy plądrować podziemia Dolnego Śląska, więc będzie ciekawie, chociaż ja pod ziemią nie czuję się najlepiej, ale mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planami i przewidywaniami i będzie to naprawdę fantastyczna podróż. Za chwilę Voyage Voyage Desirel na antenie Radia Plus, a także spotkanie z Czesławem Niemenem i Pod Papugami. A propos Pod Papugami, tak nazywa się kawiarnia, ale to z kolei we Wrocławiu. Za 18 minut 8 w Radiu Plus.
1: Reklama. Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Słyszysz?

0: czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pod papugami? Nie, bardziej pod parasolami, lipami, gruszami. Wakacje mamy w końcu, urlopy albo zaplanowane, albo już wykorzystane i na taki urlop na pewno przyda się ręcznik Radia Plus do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem w tym tygodniu. No to napiszcie, gdzie się wybieracie, gdzie taki ręcznik najchętniej zabierzecie, gdzie najchętniej będziecie z niego korzystać. Proszę o SMS-y 691-141-141, numer do Radia Plus. A za chwilę na naszej antenie punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody. Weekend ma być bardzo ciepły i już bez większej ilości deszczu. Jak będzie, sprawdzimy, ale oczywiście skupimy się na najbliższych godzinach. A teraz Albano i Romina Power, Sempre

0: Albano, Romina Power, Sempre, Sempre na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina ósma. To przypominam, nasz numer 691-141-141. Czekam na SMS-a od Was w sprawie ręczników plażowych od Radia Plus. To mogą być też ręczniki basenowe, mogą to być również ręczniki ogrodowe. Gdzie je zabierzecie, tam będą spełniały swoją funkcję. Czas na wiadomości.
1: Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje

0: Radio Plus Szczecin.
1: Pęknięcie w PiSie, ultimatum prezesa Kaczyńskiego minęło, piątek może być kluczowy dla przyszłości partii. Po zarzutach wniosek o areszt dla pijanego kierowcy z A1 to po obywatelskim zatrzymaniu. Legendarny ORP Iskra w Szczecinie, znany żaglowiec, można zwiedzać. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości, na horyzoncie możliwy rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucenia z partii. Wczoraj w związku z tym odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem przy Nowogrodzkiej pojawili się też politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. A na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał zaproponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje. Szczegóły poznamy być może już w południe. Wtedy Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Wiadomo też, że kluczowe decyzje będą zapadać w przyszłym tygodniu na posiedzeniu kierownictwa partii.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy za jedynki. Przypomnijmy, 18 lipca na śląskim odcinku autostrady doszło do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Mężczyzna miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to prokuratura nie wnioskowała o areszt. Dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości mężczyzna został ponownie zatrzymany.
3: Prokurator przedstawił 36-letniemu Krzysztofowi K. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, naruszenia dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a także niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Mówił Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury. Krzysztofka przyznał się do winy. Grozi mu 12 lat więzienia. Miał podrzucić niewybuchy przed galerię handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
4: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
1: Mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znaleziono w koszu na śmieci, drugi w pobliskich zaroślach. Z centrum ewakuowano około 170 osób. Poszukiwani krewni ofiar zbrodni wołyńskiej. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przekazywania swojego materiału genetycznego, co pomoże w identyfikacji ofiar. O szczegółach ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Instytut Pamięci Narodowej zachęca do tego, aby rodziny krewnych, którzy zginęli na Wołyniu, a w pierwszej kolejności tych, którzy stracili swoich bliskich w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, żeby przekazywali ten materiał, w zasadzie żeby się zgłaszali do nas, do biura, i my wtedy przyjedziemy i pobierzemy ten materiał genetyczny, wprowadzimy go do naszej bazy, co może też mocno przyspieszyć proces identyfikacji ofiar.
1: Więcej informacji na stronie biura.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej.
6: Jest coś romantycznego w takich żaglowcach. Duże wrażenie robi.
7: Cudowny, piękny stanęła i mówię, nasz, polski.
1: Jednostkę można zwiedzać dzisiaj od 10 do 18. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, temperatura do 22 stopni, wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ciśnienie 1015 hektopaskali i po południu będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 8 w piątek 24 lipca. Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam i polecam Przeboje z nutą nostalgii już za chwilę u nas. Perfekt. ale wkoło jest wesoło i niech tak zostanie, a teraz Abba i One of Us.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem, oręcznik pytam dzisiaj. Sypnęło SMS-ami, ale nie mogę się dodzwonić do Wilka Morskiego. Wilk Morski napisał... Nie, Wilk Morski? Tak. Wilk Morski napisał, że wybiera się na zawody i będzie taki ręcznik bardzo potrzebny na te zawody. Zawody pływackie oczywiście, więc chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy to open water, czy coś, no ale jeżeli Wilk Morski, to chyba nie w jeziorze. No ale nie udało się niestety. No dobrze, ręcznik wysyłam oczywiście, może jeszcze uda mi się porozmawiać z Wilkiem Morskim dzisiaj na antenie Radia Plus, bo bardzo mi na tym zależy, a jak nie, no to trudno. Ręczniki jeszcze mamy, proszę się nie martwić, będzie szansa, żeby je zdobyć jeszcze dziś na antenie Radia Plus. Po godzinie 9 Tomek Waloszczyk poprowadzi program z przebojami z nutą nostalgii. Taki ręcznik na pewno będzie jeszcze miał. 13,5 minuty po godzinie 8. Lecimy dalej. Za chwilę Bengals, Manic Monday, Anna Jantar, Za każdy uśmiech twój. No i znowu przypominamy, że uśmiech to taki wytrych, to taki klucz, który otwiera wszystkie drzwi, więc warto się uśmiechać do siebie nawzajem. Świat staje się wtedy dużo bardziej znośny, jeśli nie piękniejszy. 14 minut po 8.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Anna Jantar za każdy uśmiech twój na antenie Radia Plus. Horror, proszę państwa, horror prosto ze szkoły w Stanach Zjednoczonych. Szkoła w stanie New York wprowadza do programu pilotażowy projekt z robotem Sally, który ma zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i zainteresować ich nowymi technologiami. No, proszę państwa, czy państwo to czują? Wchodzi człowiek, dzieciak do klasy, a tam pani robotka, która będzie was czegoś uczyła. No, po prostu włos się na głowie jeży. Już nie dąc, że pani robotka taka dosyć, że tak powiem, stereotypowa jest w wyglądzie. Naprawdę, no coś strasznego. No, wprawdzie nie blondynka, tylko szatynka, ale cała reszta to... No, nie, no po prostu jestem załamana. Mam nadzieję, że się to nie przyjmie. Człowiek jest potrzebny w obecnych czasach drugiemu człowiekowi, a nie jakiś robot. No już dosyć tych elektronik i dosyć tego mówienia. Nawet lektor w komputerze czy w telefonie jest sztuczny i jest mnóstwo filmów, które mówią do nas ludzkim głosem, ale to nie do końca ludzki głos jest. No naprawdę, brakuje nam empatii na co dzień. Tylko ten cyfrowy świat. Zwariować można. Inner Circle już teraz, Sweet La La La Song na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Człowiek śpiewa, jak to miło.

0: To są już bardzo weekendowe nastroje muzyczne na antenie Radia Plus Inner Circle i takich akcentów oczywiście nie zabraknie w ciągu całego dzisiejszego dnia. A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
1: Reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Amerykańskie władze ogłosiły nowe cła na 60 kluczowych partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Z państw objętych taryfami pochodzi niemal cały import do Stanów Zjednoczonych. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, zabezpieczone podczas wspólnej akcji służb w powiecie włocławskim. Na jednej z posesji zatrzymano też dwóch mężczyzn. 32 i 41-latek usłyszeli już zarzuty. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 26 milionów złotych. Na pograniczu polsko-słowackim szeroko zakrojone badania genetyczne wilków i niedźwiedzi. Chodzi o określenie rzeczywistej liczby tych zwierząt oraz lepsze poznanie ich wędrówek. Projekt Drapieżne Pogranicze obejmuje 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw po obu stronach przejścia. Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem w tej koszykarskiej, hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem. Balcerowski ma już na koncie sporo sukcesów w Europie w barwach Panathinaikosu i Malagi.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. ORP Iskra, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych okrętów szkolnych Marynarki Wojennej, zawitał do Szczecina i pozostanie do jutra. Żaglowiec cumuje przy bulwarze Chrobrego. W czasie postoju mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać go do godziny 18. Kolejna taka okazja będzie w czasie zlotu żaglowców. Ostatnie godziny pozostały do wyruszenia szczecińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Jutro start z Pustkowa i jak mówi dyrektor szczecińskiej, ksiądz Karol Łabęda, można dołączyć także na trasie pielgrzymki.
3: W pierwszej kolejności trzeba mieć intencję, z którą będziemy pielgrzymować, bo to jest tak naprawdę istota tego czasu naszego pierwszego pielgrzymowania. Potrzebujemy wygodnych butów, potrzebujemy jakichś wygodnych rzeczy, w których będziemy szli i rzeczywiście przemierzali te kolejne kilometry, ale przede wszystkim też mówię, intencja.
2: Wyjście pielgrzymów ze Szczecina 29 lipca w środę. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 13 sierpnia. Codziennie będą pokonywać około 40 km, a trasa całej pielgrzymki liczy ponad 600 km. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, temperatura do 22 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ciśnienie 1015 hektopaskali i po południu będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Za chwilę w Radiu Plus Skaldowie prześliczna wiolonczelistka, a teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Piątek mamy, dyskretnie przypominamy, gdyby ktoś zapomniał albo obudził się i nie wiedział, gdzie jest. 24 dzień lipca.

0: skaldowej, prześliczna wiolonczeliska na antenie Radia Plus, a teraz będzie opowieść o pewnym ojcze, katolickim duchownym, który stał się fenomenem na światową skalę. Otóż wszystko zaczęło się w 2023 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Organizatorzy poprosili Padre Guilherme, aby o świcie obudził pielgrzymów oczekujących na mszę świętą z papieżem Franciszkiem. No i 1,5 miliona młodych ludzi się tam zgromadziło, ksiądz w koloradce i słuchawkach DJ-skich dał taki popis, no coś niesamowitego. Elektryczne brzmienia przeplatał słowami świętego Jana Pawła II, fragmentami papieskich przemówień, chrześcijańskim przesłaniem i co ich chwyciło. No i teraz kolejne spotkanie z nim w Opolu. Wejściówki rozeszły się w 2 minuty. Ja się nie dziwię. Za chwilę u nas Kelly Family, An Angel, będzie też Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

Grazie, grazie. Rosa Ramazzotti na antenie Radia Plus i Più Bella Cosa. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Za chwilę Tomek Waloszczyk i przeboje z nutą nostalgii, a ja zapraszam na jutrzejszy program na żywo z Zamku Książ z Agnieszką Murawską od godzin 10 do 16. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Poważny wypadek na Podkarpaciu. 5 osób zostało rannych. Ta informacja u nas na początek. Jest kolejny wniosek. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Srebrny medal dla Polski w kajakarstwie górskim. Krążek wywalczył Michał Pasiut. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób w szpitalu po wypadku busa na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło na odcinku A4 w miejscowości Pustynia w powiecie dębickim. Łącznie pojazdem podróżowało 9 osób, obywateli Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
1: Powiedział nam Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Jeden pas na autostradzie został już udrożniony. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami podkarpackiej Dębicy. Poprzedni wniosek odrzucił Senat. Jak mówił wczoraj prezydent?
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień referendum wyznaczono na niedzielę, 27 września. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Świeciu, niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, dlatego plac zabaw przy Kościuszki natychmiast zamknięto. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
5: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30-centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
4: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górne z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
6: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
7: Aż mi się nie chce wierzyć. To ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
4: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
1: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw. Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do zera. Piątek będzie bardziej jesienny niż letni.
8: Są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
1: Mówi Andrzej Mikler, ratownik Topru. Planujący wyprawę powinni się do tego odpowiednio przygotować, a pogoda ma się poprawić w górach w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
9: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
1: Mówił nasz wicemistrz świata. O podium walczyła także wczoraj Klaudia Zwolińska. Polka w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji zajęła jednak dopiero 10. miejsce.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A jak tam wasz power w łapie dzisiaj? Ja muszę uważać, bo tu mam mnóstwo przycisków i klawiszy. 4 minuty po godzinie 9:00. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przedpołudnie z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii. Zaczynamy od Louisa Armstronga. Ten miał silne ramię chyba, Armstrong.

0: You Drive Me Crazy na antenie Radia Plus. Shaking Stevens, to będzie szalony, naprawdę szalony weekend. Oczywiście z nami zapraszamy do słuchania. Doszło do następującego podziału. Otóż Kasia była rano, ja od godziny 9, a to dlatego, że Kasia zaraz po 9 razem z Agnieszką Morawską, która zwykle tu siedzi o tej porze, wsiadły w samochód i wyruszyły w stronę Dolnego Śląska, Szlak Tajemniczych Podziemi. W ten weekend w Radiu Plus słuchajcie naszej specjalnej audycji jutro od 10 do 16. Szczegóły jeszcze zdradzę, ale to w ogóle wstęp do naszej zabawy, naszego konkursu, ten konkurs już od poniedziałku właśnie będziemy poruszać się tymi tajemniczymi podziemiami. Wszystkich zapraszamy na wyprawę na Dolny Śląsk. Ja żałuję, że nie pojechałem, ale będę jakoś tam duchem i mikrofonem i głośnikiem towarzyszył jutro od godziny 10. A na razie mamy piątek przedpołudnie. Jeżeli chcemy mieć fajny, wystrzałowy, szalony weekend, no trzeba jeszcze te swoje obowiązki odhaczyć w pracy. Co ja mówię odhaczyć? Popracować. Oczywiście z pełnym sumieniem i zaangażowaniem. Oczywiście w towarzystwie Radia Plus. Już za chwilę u nas Queen, a później Halina Frąckowiak.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Skończył się wideo, film, człowiek otwiera oczy, a tam już tylko paski na ekranie, albo nie wiem, jakaś śnieżyca taka, kiedyś jakiś śnieg był, w dawnych czasach to było. Minuta po wpół do dziesiątej, właśnie dzisiaj pytanie na naszym profilu facebookowym do zapracowanych, bo tak, papierowy księżyc, człowiek te papiery cały dzień przerzuca, aż tu księżyc na niebie się pojawił. No i jak to jest w tygodniu, czy macie czas dla siebie wieczorem? Pytanie szczególnie ważne w przypadku tych, którzy mają dzieci, no bo te dzieci też późno idą spać. I czy macie dla siebie czas po pracy, czy nie? Czy czekacie na weekend, aż te wszystkie przyjemności odkładane będzie można zrealizować? Napiszcie do nas na naszym profilu facebookowym. Oczywiście ci, którzy mają mnóstwo wolnego czasu, ci, którzy nie mają dzieci albo dzieci już na swoim, niech też napiszą. Warto z nami podtrzymywać kontakt. Zapraszam na Facebooka. A teraz wyobrażamy sobie... A każdy tam niech sobie wyobraża, co chce. John Lennon, Imagine w Radio Plus.

16 minut pozostało do godziny 10. To jeden z największych hitów kinowych ostatnich dni, można powiedzieć, nawet nie tygodni, bo dopiero wszedł do kin Odyseja Christophera Nolana. No i okazuje się, że są kłopoty, ponieważ szwedzcy właściciele repliki łodzi Wikingów oczywiście dostali z powrotem po nakręceniu tego filmu swoją łódź. Ta łódź w ogóle ma

0: Odyseusz zrobił sobie tratwę. No dobrze, no, a może dostali inną z powrotem. Trzeba ją naprawić w każdym razie. Panie Nolan, proszę się wywiązać z umowy. 15 minut pozostało do godziny 10. Tak, tak, weekend się powoli rozpoczyna. Można o kinie pomyśleć, o teatrze, może o jakimś koncercie.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: jak fajnie, jakieś plany się pojawiły. Pytam dzisiaj na, w profilu facebookowym Radia Plus, jak tam jest z waszymi wieczorami. Czy jest czas, żeby mieć coś dla siebie, żeby trochę odpocząć bez tego całego chaosu i hałasu, nawet, że tak powiem, rodzinnego, jak już wszyscy pójdą spać. Chociaż można też z kimś najbliższym. Aneta napisała jeszcze, jestem w tym wieku, w tym miejscu na linii życia, w którym żyję bardziej dla innych niż dla siebie. Czytaj, dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego z przyjemnościami czekam na weekend, a na ten w szczególności, ponieważ jeżeli pogoda pozwoli, planujemy wizytę w zoo. Trzymam kciuki, żeby się udało, żeby pogoda pozwoliła się wybrać. Nawet jeżeli tam chwilę przelotnie popada, to można się schować do jakiejś słoniarni, albo taki jest z gadami i płazami małymi chyba budynek. To tam zawsze można przeczekać opady deszczu, a później wyjść na świeże powietrze. Za 3 minuty 10, jaka będzie pogoda dzisiaj, przekonamy się już za kilka minut. Wiadomości w Radiu Plus. Justyna Bieniek w drodze do studia.
1: Reklama.
2: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? W południe oświadczenie wygłosi prezes Jarosław Kaczyński. Powiemy też o planowanej współpracy z USA i Ukrainą, a to przy produkcji pocisków Patriot. Będzie też o niebezpiecznych pożarach we Francji. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W PiS-ie oczekiwanie na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii zabierze głos, a dokładnie 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych przez szefa partii oświadczeń i nie opuściło organizacji byłego premiera. Co ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z ugrupowania. Napięta atmosfera w ostatnich godzinach udzieliła się wielu pisowskim politykom, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozwiązania tego kryzysu, co doprowadziło do emocjonującej dyskusji polityków PiSu w mediach społecznościowych. Rzecznik partii Rafał Bochenek, jeszcze zanim minął czas na składanie oświadczeń, napisał na platformie X, że nikt nikogo z PiSu nie wyrzuca, ale każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy nie. Odpowiadała mu m.in. posłanka Marzena Machałek, która stwierdziła, że jeśli to nie jest wyrzucanie z PiSu, to wypychanie. I to osób, które w partii działają od 25 lat. Podobnych głosów było więcej.
1: Jest także najnowszy komentarz Mateusza Morawieckiego. W ramach naszej kompromisowej, otwartej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiSu, abym był zwykłym członkiem partii i mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Te deklaracje ponawiam. Tak powiedział były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24. Polska chce współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON-u Magdalena Osobkowiak-Czarnecka zaproponowała, aby taka fabryka powstała w Polsce. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister rozmawiała także o stałej bazie wojsk USA w Polsce.
3: Jeżeli chodzi o bazy, to też ważne mogę ogłosić i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
1: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta Trumpa. W wiadomościach Francja i 43 tysiące ewakuowanych osób, to w związku z pożarami w departamentach Nowej Akwitanii. Ogień, który trawi południowo-zachodnią część kraju, zagraża popularnym miejscowościom turystycznym. Nad ranem zarządzono ewakuację tych na przylądku Ferré, jednym z ulubionych miejsc wypoczynku turystów. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i wkrótce spodziewa się wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. Według ostatnich danych pożar w departamencie Gironda objął już powierzchnię blisko 9 tysięcy hektarów. Przyczyną był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taniec współczesny nie tylko do oglądania, ale też do przeżywania. Już 31 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje 6. Krakowski Festiwal Tańca. Hasłem tegorocznej edycji jest przynależność, mówi Karolina Graca z Krakowskiego Centrum Choreograficznego.
4: Przynależność to dość pojemne hasło dla nas, kuratorek, i myślę, że tak o nim też myślimy i staramy się mówić, to znaczy zostawić trochę pole do tego, żeby każdy i każda mogła sobie zadać pytanie, czym ta przynależność dla danej osoby jest.
1: Festiwal będzie gościć artystów z całego świata.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Kolejna godzina piątkowych przebojów, piątkowego przedpołudnia, 5 minut po godzinie 10. Pet Shop Boys na początek. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam do 13 dzisiaj.

0: Przepraszam, rzadko siedzę tutaj na tym fotelu o tej porze i myślałem, że będzie prognoza pogody po wiadomościach, a tam ani słowa. No ale ciągle pada, jak słyszycie w piosence Czerwonych Gitar. To nie jest tak, że ciągle pada, ale przejściowe opady, a nawet burze mogą dzisiaj szczególnie w centrum i na wschodzie kraju występować. Na zachodzie więcej przejaśnień. Temperatura nie szaleje, trochę powyżej 20 stopni, ale gdyby ktoś planował weekend, będzie znacznie cieplej. A najcieplej to będzie w następny weekend, już 33-4 albo i więcej stopni, więc możecie plany jakieś sobie tworzyć. Oczywiście meteorolodzy zawsze mówią, że powyżej 2-3 dni to jest wróżba, a nie prognoza, ale takie numeryczne różne prognozy się sprawdzają, modele, o tak się mówi, numeryczne modele się raczej sprawdzają, więc szykujmy się na to, że znów będzie atak lata, gdyby komuś tego lata brakowało, bo bardzo różna jest pogoda, szczerze mówiąc. To tak jak w Polsce, ktoś wakacje wykupuje, albo trafi, albo nie. Za, albo po nawet 21 minut po godzinie 10. My słuchamy dalej. Berlin już za chwilę, a później Amanda Lear. To przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox,
7: tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

No to teraz będzie confusing trochę. Enigma w Radio Plus za 26 minut będzie godzina 11, bo będzie słowo proktolog i zaparcia. No. Ale przepraszam, bo pewien proktolog publicznie powiedział, że jeżeli ktoś ma problemy takie różne, które się kwalifikują do wizyty u niego, to żeby przed przyjściem do niego przestać dolewać mleko do kawy, bo to jest często problem, nietolerancja laktozy jeszcze do kawy, jak wlejemy to mleko, to problem gotowy, więc jeżeli macie taki problem, to spróbujcie mleko bez kawy. Ja wiem, że wiele osób sobie nie wyobraża, ale naprawdę mała czarna jest świetna. Ja lubię espresso. Chociaż zdarza się, że to ma, każdy ma swoje tam nazwy, to już nie przypomnę sobie teraz, ale tam parę kropelek do tego espresso, tam pianki takie umieścić na górze. Ale często piję samą czarną i naprawdę polecam, zwłaszcza gdy problemem w pracy jest brak mleka, bo idzie ktoś do kuchni, a tam są takie firmy, gdzie sobie trzeba samemu mleko przynieść. Albo nie samemu, a tu mleka nie ma. Albo się gdzieś tam zepsuło. Naprawdę pan ten jeden radzi, żeby odstawić, jak mamy pewne różne kłopoty. Smacznego w każdym razie, dobra kawa jest dobra pod każdą postacią, już wy sami wiecie, jaką lubicie i jaką wasz organizm toleruje najbardziej. Ci, którzy nie piją kawy, również ich pozdrawiamy, a teraz będzie schaboszczak. Formacja nieżywych schabów.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: czy wy wiecie, że dzisiaj 24 lipca? Znaczy pewnie wiecie, bo tam jak ktoś się z różnymi sprawami urzędowymi zajmuje, albo ma wizytę wyznaczoną gdzieś, albo po prostu śledzi kalendarz, wisi na wierzchu. My rozdawaliśmy swego czasu kalendarze, teraz jesteśmy w połowie roku, więc to nie ma co o kalendarzach mówić. Ale jeżeli nie wiecie, 24 lipca dzisiaj obchodzony jest dzień, święto policji jest między innymi, ale ja nie o tym. Dzień pszczółki Mai. Co roku jest taki dzień, celebracja popularnej postaci z kultury dziecięcej, ale też to jest taki dzień, żebyśmy docenili rolę pszczół w przyrodzie, ponieważ w poniedziałek czy wtorek mówiliśmy na antenie Radia Plus o poranku o miodzie, więc dzisiaj już nad tym dniem się nie będę rozwodził. Ale jeżeli ktoś chce, to może ten dzień pszczółki Mai potraktować jako osobę, która jest pracowita jak pszczółka i skupić się na tym, żeby popracować. Ja przepraszam, nie będę już przeszkadzał, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pracujmy jak pszczółki, żeby weekend był pełen satysfakcji. Nigdzie w kalendarzu nie znalazłem dnia trutnia, no ale trudno.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.

0: Jak często udaje się znaleźć wam czas dla siebie, zwłaszcza wieczorem po całym dniu? No i Edyta napisała, to będzie osobista relacja, dzielenie się swoim wieczorem, powiedzmy. Jedno dziecko chwilowo jest u dziadków, drugie wczoraj wyjątkowo szybko usnęło. Super, moglibyśmy z mężem mieć czas dla siebie, gdyby nie to, że on usnął razem z dzieckiem. Tak to się czasem dzieje po całym męczącym tygodniu, że po prostu chcemy się wyspać. Ale też się tak czasem dzieje, że idziemy uśpić to dziecko, położymy się obok, coś tam czytamy, rozmawiamy i co? I nas też nie ma i budzimy się rano. A może właśnie o to czasami chodzi, żeby nie napinać tego swojego dnia do granic, nie rozciągać do granic niemożliwości, tylko trochę odpocząć. Weekend się zbliża, będzie okazja ku temu. Róbcie sobie plany na weekend jak najbardziej, ale może nie przesadzone. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz, ale się mentorem zrobiłem. No dobra, zamilknę teraz. Czas na wiadomości w Radiu Plus, za chwilę 11.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Poszkodowani w pożarze łódzkiego akademika, ogień wybuchł też pod Wrocławiem, to na początek. Prezes PiSu może być nieprzejednany, komentują eksperci. Jakie decyzje mogą zapaść w sprawie przyszłości ludzi Morawieckiego? O tym za chwilę. Rekordowa liczba studentów, aż 27 osób przyjętych na etnofilologię kaszubską. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek seria niebezpiecznych pożarów, najpierw Łódź. Ogień pojawił się przed 8:00 w akademiku na Lumumbowie. Z budynku ewakuowano mieszkańców, dwie osoby trafiły do szpitala. O przebiegu akcji Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
2: Z całego budynku przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej, a sam pożar najprawdopodobniej dość długo tlił się, zanim został wykryty.
1: Sytuacja jest już opanowana, w działaniach brało udział 9 zastępów strażaków. Tymczasem w Starym Zamku pod Wrocławiem płonie hala produkcyjna. Strażacy próbują zlokalizować źródło pożaru. Prewencyjnie ewakuowano pobliskich mieszkańców. Wiadomo, że palą się wióry tytanowe, to dlatego z hali wydobywają się kłęby gęstego dymu. Nikomu nic się nie stało, z ogniem walczy 19 zastępów. Żadnej lojalki nie podpisze. Mateusz Morawiecki zdecydowanie w sprawie ultimatum dla pisowskich polityków. Były premier powtórzył, że może zrezygnować z funkcji wiceprezesa, która jest wśród 21 punktów kompromisu przedstawionych przez niego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Może być natomiast szeregowym członkiem PiSu i zająć się przede wszystkim docieraniem do nowych grup wyborców. Te słowa padły w telewizji w Polsce 24. Przypomnijmy, o północy minęło ultimatum dla pisowskich polityków. Do tego czasu mieli zrezygnować z przynależności do stowarzyszeń. Większość członków Rozwój Plus Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych oświadczeń i nie opuściło organizacji byłego premiera. Co dalej? Za godzinę oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może być w swojej decyzji o przyszłość ludzi Morawieckiego nieprzejednany, ocenia tymczasem dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku z SGH.
3: Jarosław Kaczyński dał się oszukać Mateuszowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to teraz widać jest. Mateusz Morawiecki robił dobrą minę do złej gry, czyli schlebiał Kaczyńskiemu, a w międzyczasie budował pozycję w elektoracie. Jako kandydat
4: na następcę
3: Kaczyńskiego, a w aparacie tym takim najsilniejszym go nienawidzą.
1: Czekamy więc na oświadczenie prezesa Kaczyńskiego, to przypomnijmy w południe. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Policji i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Towar znaleziono na posesji w powiecie włocławskim. Zatrzymano dwóch mężczyzn, o szczegółach Renata Grudzińska.
5: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
1: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 26 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowa liczba studentów na etnofilologii kaszubskiej. Uniwersytet Gdański przyjął 27 osób. Dla porównania, przez ostatnich 10 lat studia ukończyło 28 osób. Skąd to zainteresowanie?
6: Etnofilologię kaszubską można studiować tylko w Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek ten powstał z potrzeby ochrony, pielęgnowania i rozwijania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
1: Mówiła rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Program studiów przygotowano także dla tych osób, które nie znają języka kaszubskiego.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A teraz piosenka idealna na początek godziny i wtedy, kiedy chcemy powiedzieć dzień dobry. Tomek Waloszczyk, 5 minut po godzinie 11. Hello, powie ze mną Lionel Richie. To znaczy ja powiedziałem, on dalej śpiewa.

Są tacy artyści jednego przeboju. Kennedy William Gordy do nich należy, czyli Rockwell, amerykański piosenkarz. On nagrał utwór razem z Michaelem Jacksonem i Jermaine Jackson. Somebody's Watching Me to był jego debiutancki utwór w 1983 roku i później coś poszło nie tak. Znaczy poszło całkiem dobrze, bo był sukces, były szczyty list przebojów tą piosenką, ale dalej tylko 3 płyty, kilkanaście singli i już żadnego sukcesu na tę miarę. Ale to był tak duży, że pośród innych wspaniałych artystów Rockwell nieustannie gości na antenie Radia Plus. A kto dalej u nas? Żoda Sam, Zbigniew Wodecki, Susan Vega. Zostańcie z Radiem Plus. Gramy dla was przeboje z nutą nostalgii. Reklama.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Reklama.

Jak ja lubię na koniec to ole, dlatego nie przerywałem, żeby ole wybrzmiało. 6 godzin tylko? 6 godzin i 57 minut trasą S5, głównie z chałup do Zamku Książ. Tam jutro będzie Radio Plus, wprawdzie nie z chałup wyruszyli, ale tutaj z naszego studia Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, oni, ja, one, jako radio, oni, my, jedziemy do, na Dolny Śląsk i tam poznawać będziemy tajemnice podziemi, tam są i sztolnie, i obiekty militarne, labirynty, korytarze. Pod Zamkiem Książ, co się dzieje? O tym wszystkim dowiecie się jutro po godzinie 10:00. Nasza specjalna audycja z Dolnego Śląska. Już teraz zapraszamy, a po weekendzie pełnym atrakcji właśnie dolnośląskich zapraszamy na nasze konkursy poranne i nie tylko. Będziemy tymi labiryntami i podziemiami się przechadzać. To tak jakbyście nie mieli żadnych planów turystycznych, a nawet jeżeli macie, to warto w dodatkowe miejsce za pośrednictwem Radia Plus się wybrać. Susan Vega już teraz, a później aż do Teksasu. Summer Sun.

Neil Diamond na antenie Radia Plus to nie diament, ale prawdziwa perełka archeologiczna, sensacyjne odkrycie, czytam na Starym Książu. Jutro będziemy na Zamku w Książu, a Stary Książ jest tuż obok, bo to są ruiny Starego Zamku, niedaleko, no piechotką można nawet przejść. Natomiast właśnie w tych ruinach archeolodzy znaleźli niewielki pozłacany krzyżyk, który może pochodzić z przełomu IX i X wieku. To najstarszy, być może najstarszy, albo jeden z najstarszych symboli obecności chrześcijańskiej na tych ziemiach, kojarzony z państwem wielkomorawskim. A propos, Agnieszka Morawska jutro z Kasią Kozimor tam będą i poznacie wiele sekretów tamtych ziem, szczególnie podziemi. Jeszcze raz o tym mówię, przypominam, warto nas słuchać od godziny 10. Tymczasem kwadrans pozostał do 12, to piątkowe przedpołudnie. My się szykujemy do weekendu, jeżeli ktoś wyjeżdża, wspaniale, żeby poznawać nasz piękny kraj. Proszę zabrać ze sobą Radio Plus. Kto zostaje, bo ma na przykład jakieś obowiązki albo domowe rzeczy tam. No mamy pełnię lata, więc mnóstwo rzeczy do zrobienia w domu, wokoło domu jest. Albo jeżeli ktoś będzie tylko po prostu leżał brzuchem do góry i wypoczywał, pamiętajcie o nas. A u nas już za chwilę pogoda będzie. Ta szklana i zespół Lombard. A później, o, to rozrywkowy kawałek. Macarena.

0: No właśnie, taki beztroski śmiech wieczorem już po pracy, a jak jeszcze to jest piątek i jest po weekendzie, no to wszyscy czekają, żeby się rozluźnić. Czy macie czas dla siebie w tygodniu? Czy macie taki czas, kiedy wracacie z pracy, a tam jeszcze dużo obowiązków domowych, że dzieci są gdzieś, żeby tak usiąść i sobie pomyśleć, posiedzieć, coś pooglądać, posłuchać oczywiście. Ja co napisał, różnie wychodzi. Czasem się udaje, ale przyznam, że więcej się nie udaje niż udaje. Ale dzieci też są temu winne, bo czasami nie chce im się. I teraz nie wiem, co nie chce im się. Spać chyba się im nie chce. Bo najfajniej jakby poszły spać i byłby już spokój. Chociaż, jak już mówiliśmy, niektórzy razem z dziećmi usypiają też. I to jest zdrowy sen. Za 3 minuty godzina 12, na razie południe się zbliża. Dzisiaj bez poczty muzycznej Marka Sierockiego, ale też będziemy o artystach dużo mówić, zwłaszcza o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. Ale wcześniej, punktualnie w południe, prezes też będzie, ale to gdzie indziej. U nas wiadomości.
1: Reklama.
2: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prawo i Sprawiedliwość nad przepaścią. Czy będzie rozłam? Za chwilę oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Rumunia poderwała F-16. Myśliwiec zastrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jeden jest niepełnoletni. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule wracają do kraju. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS-ie, za chwilę może stać się faktem. Głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński, a to po tym, jak upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania. Do północy mieli złożyć oświadczenie, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim organizacji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Grupa posłów, jego stronników nie złożyła oświadczeń. Chodzi o około 40 osób. To prawdopodobnie będzie oznaczało wyrzucenie ich z partii. Napięcie w PiS-ie rośnie, a te wydarzenia śledzi Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Wczorajsze rozmowy Morawiecki-Kaczyński nie przyniosły rozwiązania. Ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Takich wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych było więcej w ciągu ostatnich godzin. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiS-ie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
1: Głos zabierze nie tylko Jarosław Kaczyński. Decyzję, którą prawdopodobnie za chwilę ogłosi około 14, ma skomentować także Mateusz Morawiecki. W wiadomościach: Rumunia, znów naruszono przestrzeń powietrzną kraju i znów chodzi o drona. Zestrzelił go wojskowy myśliwiec F-16, o czym poinformował na platformie X prezydent Dan. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do tego incydentu, jest niezamieszkały. Odpowiednie służby przeszukują teren, na który spadł bezzałogowiec. Komunikat opublikowano w czasie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahçe wracają do kraju, dowiedział się nasz reporter. Doniesienia potwierdza nam MSZ. Przypomnijmy, w środę fani Górnika starli się na trybunach stadionu najpierw z ochroną, a później także z miejscową policją. Zatrzymano 9 Polaków, którzy trafili do aresztu. Ostatecznie tamtejsze władze zdecydowały o deportacji bez formalnego stawiania zarzutów. W ich powrocie do kraju pomogły nasze władze konsularne, a także sam klub. Jednego z zatrzymanych, jak się dowiadujemy, musieli polecieć rodzice, bo był niepełnoletni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zwykle są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów, upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, mówią wprost.
3: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
1: Mówi przewodniczący Solidarności Taksówkarzy Zawodowych Paweł Saturski. Taksówkarze apelują do rządu o zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczą się tworzenia inicjatyw społecznych, ale też odpoczywają. Młodzi z różnych rejonów Ukrainy przyjechali do Polski na wakacje. Tygodniowe warsztaty organizuje dla nich Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Solidarności Globalnej.
4: W tym roku zaprosiliśmy grupkę z Pustamy, Drohobycza i Zaryczan do siebie tutaj do Lublina w ramach warsztatów rozwojowych. Więc i nauka, i rekreacja.
1: Mówiła Aneta Adamczuk z lubelskiego wolontariatu. Polsko-ukraińskie spotkania potrwają do niedzieli.
5: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Od poniedziałku będą wznowione prace budowlane na Zbójnickiej. Zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w ramach której dojazd do posesji odbywać się będzie od strony europejskiej i Harnasiów po jednokierunkowej drodze tymczasowej. Natomiast mieszkańcy Zbójnickiej wyjadą z posesji tylko w kierunku granicy miasta i miejscowości Ostoja. I ważna wiadomość dla mieszkańców okolicznych gmin. Wjazd w Zbójnicką od strony Ostoi, czyli od granicy Szczecina, w ogóle nie będzie będzie możliwe. Kaski rowerowe dla uczniów klas czwartych trafią do szkół podstawowych w regionie. Placówki muszą zgłaszać się po nie do kuratorium oświaty.
6: Rozpoczynamy dystrybucję kasków dla uczniów klas czwartych, którzy zdobyli kartę rowerową w tym roku. Podstawą przyznania kasków są informacje o wydanych kartach rowerowych w systemie informacji oświatowej. Rodzicom i uczniom przypominamy, że od czerwca zmieniły się przepisy. Dzieci do 16 roku życia powinny jeździć na hulajnodze czy na rowerze w kasku.
5: Mówił Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty. Do rozdysponowania jest w Zachodniopomorskiem 2060 kasków. Trafiły już do szkoły w Żabowie. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne. Temperatura do 22 stopni, wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. Ciśnienie 1014 hektopaskali i powoli idzie w dół. Wieczorem nad Szczecinem więcej chmur, także chmury w nocy, a temperatura minimalna 15 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje. Nutą nostalgii.
2: Skoro było do jednoosobowej działalności gospodarczej w wiadomościach, to wita Was jednoosobowa działalność prezenterska, czyli Tomek Waloszczyk do 13.00.

0: 20 minut po 12, już 21 nawet, no to tam się pożegnali w polityce, rozeszli się, rozłamali się, rozpadli się. Ale to tak na marginesie, bo gdyby ktoś tam czekał na najciekawsze, najważniejsze informacje, to nadmieniam, ale zupełnie inna informacja i to jest dopiero. Jennifer Lopez dzisiaj obchodzi urodziny, Waiting for Tonight. Przepraszam, wakacyjna historia, nie ma dzisiaj Marka Sierockiego, ale postaram się w jego imieniu opowiedzieć chwilę, może nawet nie o samej karierze muzycznej i aktorskiej J.Lo, ale o tym, dlaczego tak wspaniale wygląda, bo to portale podkreślają. I teraz uwaga, najczęściej stawia na sałatki albo ryby z dodatkiem warzyw. Ważnym elementem jest picie dużej ilości wody, czyli hydration break co chwilę. No w końcu w Stanach mieszka, ale też bardzo zwraca uwagę na swoją jakość, kondycję skóry. Zresztą widzimy na zdjęciach, że cały czas fantastycznie się trzyma, oby muzycznie tak dalej też. Jennifer Lopez obchodzi 57. Dobrze policzyłem, 57. Urodziny za nami w utworze Waiting for Tonight. A my gramy dalej, Abba, WLW i Ten Sharp You. To nasze najbliższe muzyczne plany w Radio Plus.
1: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

25 minut pozostało do godziny 13, tak mówimy cały czas, że góry, a tak w góry to w domyśle Zakopane, Tatry, no morze, jakieś tam jeziora oczywiście, Mazury, Warmia i tak dalej, ale są prawdziwe perełki, które, no ja bym powiedział, tak troszkę omijamy morze, chociaż gdzieś tam na Dolnym Śląsku się chwalą, że coraz więcej osób przyjeżdża właśnie na Dolny Śląsk. I tak, położenie i przyroda. Sudety przyciągają turystów. Czytam te cztery największe atuty. Bliskość granicy z Niemcami i Czechami to dla tych turystów, którzy z zagranicy przyjeżdżają. Są uzdrowiska. No i jest wspaniały też do zwiedzania Wrocław. No i właśnie w tamtą stronę. Może nie do Wrocławia, bo akurat dla Kasi to jest rodzinne miasto, ale do Zamku Książ i w okolice wybiera się Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska. Pojechały, aby jutro mieć dla Państwa mnóstwo wspaniałych ciekawostek, żeby przenieść się oczami wyobraźni, bo ja też będę słuchaczem razem z Wami, żeby tam się właśnie przenieść na Dolny Śląsk i poznać te tajemnicze, fantastyczne podziemia, labirynty i to wszystko, co mieści się gdzieś tam głęboko ukryte, wspaniałe tajemnice Dolnego Śląska. Jutro od 10 na antenie Radia Plus. A my teraz spotkamy taki samotny dom, czyli Budka Suflera na antenie Radia Plus, a później Jennifer Page, to przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, czekamy na weekend.

0: No to już piątek, zbliża się godzina 13. You can win if you want. Możesz wygrać, jeśli chcesz, ale nie mam żadnego przymusu. Już czujemy się weekendowo. Jak ktoś dzisiaj nie chce wygrywać, to może niech sobie już da spokój i odłoży plany na przyszły tydzień. Cały tydzień będzie od początku, od poniedziałku do piątku. Jak komu się nie udało wygrać, niech nie czuje się przegrany. Wygrani jesteśmy wszyscy, bo przed nami fantastyczny, mam nadzieję, weekend, chociaż pogoda w niektórych miejscach kraju cały czas taka lekko jesienna, taka ciepła jesień, można powiedzieć. A ja ciepło wszystkich żegnam, zapraszam do słuchania jutro od 10 z Dolnego Śląska naszego specjalnego programu, a w poniedziałek razem z Kasią Kozimor będziemy trochę podsumowywać to, co zdarzyło się w weekend już od rana od 6. Tymczasem Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, jeszcze trochę pogramy, Chłopcy z Placu Broni, Beverly Craven, papa i miłego weekendu.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,90 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Słońce zaszło,
6: ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Frakcja Morawieckiego wychodzi z PiS. Kaczyński mówi, że sami się wyrzucili. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę z powietrza, są zabici i ranni. Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w PiS stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów, tych, którzy nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
2: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
1: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiS-u znali konsekwencje.
2: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
1: A to wszystko po ultimatum: albo stowarzyszenie Morawieckiego, albo partia. Wyrzuceni politycy to oprócz byłego premiera m.in. Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Piotr Müller.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 5 osób nie żyje, 9 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. 2 bomby lotnicze zrzucono na bloki mieszkalne. Rosja ponownie zaatakowała też Kijów. W ciągu 10 minut uderzono tam 12 rakietami. Według wstępnych informacji są ranni. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu poleci do Stanów Zjednoczonych. Ma uczestniczyć w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama w Waszyngtonie. Prawdopodobnie spotka się też wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od kilku dni ceny na stacjach paliw ponownie idą w górę. W Warszawie za litr benzyny 95 trzeba zapłacić nawet 7,40, w Lublinie około 20 groszy mniej. Diesel miejscami zbliża się już do 8 zł za litr. Jest coraz gorzej, mówią lubelscy kierowcy.
3: Trochę za wysokie są.
4: Porażka. Ceny paliwa się zmieniają z dnia na dzień. Nie ma co się nastawiać na jakąś stabilizację w tej baterii.
3: Mam takiego kolegę, który mówił, że ograniczył wyjazdy.
5: Dość sporo.
6: Boli. Nie ukrywam, nie jeżdżę. Wolę rower.
7: Traci drogo. Nie wyrabiam.
1: Ceny paliw rosną przez zaostrzającą się wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec coś ze świata sportu. Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Wcześniej był trenerem m.in. Borussii Dortmund, gdzie pracował z Robertem Lewandowskim, Kubą Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem. Później trenował piłkarzy z Liverpoolu, tam pracował z Kamilem Grabarą. Przez ostatnie 2 lata Jürgen Klopp pracował dla Red Bulla.
8: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zaglądamy na jarmark jakubowy przy szczecińskiej katedrze, który jest przygotowaniem do jutrzejszego odpustu ku czci świętego Jakuba. Od rana tam sporo odwiedzających, a wystawców jest blisko 300.
9: To są takie naczynka żaroodporne, zrobione z gliny. Dają nam możliwość pieczenia, kiszenia. U nas w Bułgarii w każdym domostwie mamy parę takich naczynek.
10: Śródziemnomorskie produkty, greckie, hiszpańskie oliwki, tureckie i greckie hałwy, w tym hałwy bez cukru.
11: Podlasie, palcówki, chlebki czystożytnie na zakwasie z samej Puszczy Białowieskiej, kwasy chlebowe, podpiwek nasz regionalny.
12: Miody kremowane, miody pitne.
13: Takie porządne deski, łyżki, lopatki na prezenty.
8: Odwiedzający jarmark jakubowy poszukują produktów polskich i prosto od producenta.
14: Lubimy wspierać polskie rękodzieła.
15: A co panie planują kupić?
14: Nie planowałyśmy, a kupiłyśmy biżuterię.
16: Polak, ale mieszkam w Berlinie. Dziwiłem się bardzo, że są gruzińskie wina.
17: Co roku ten jarmark wygląda podobnie. Każdego roku możemy znaleźć coś dla siebie.
18: Jest to bardzo ciekawa impreza, szczególnie dla osób, które są z daleka.
8: A szczeciński jarmark jakubowy odwiedziła Magdalena Kasper. A teraz zerkamy na mapę pogody. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne. Temperatura do 22 stopni, wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. Ciśnienie 1014 hektopaskali i powoli idzie w dół. Wieczorem nad Szczecinem więcej chmur, także chmury w nocy, a temperatura minimalna 15 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po godzinie 13, piątkowe popołudnie. Przed nami Bad Boys Blue, The Archies, będzie Perfect, będzie Simple Red. To muzyczni artyści na początek tej godziny.

0: zegarze 20 minut po 13. Jeden z największych przebojów początku lat 90. zespołu Simple Red i piosenka Stars z płyty o tym samym tytule, płyty, która zrobiła coś, czego później żadnemu innemu wydawnictwu nie udało się w Wielkiej Brytanii. Dwa lata z rzędu w 91 i w 92 to był najlepiej sprzedający się album na Wyspach. Słuchajcie, Radia Plus, bardzo chętnie sięgam po takie klasyki, to u nas przeboje z nutą nostalgii. W piątek po południu, no czy można sobie wyobrazić lepszy moment? Cały weekend przed nami, mam nadzieję, że humory wam dopisują, cieszę się, że jesteście ze mną. Za chwilę będzie Madonna i Material Girl, a później po polsku klasyka mniej niż zero, Lady Punk, to moje kolejne propozycje.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Dwie minuty po wpół do drugiej. To Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii Lady Punk i mniej niż zero. No na całe szczęście mniej niż zero to nie ma w lipcu, ale mniej niż 20 stopni na termometrach. Tak i owszem, zdarzało się w tym tygodniu na całe szczęście. Weekend ma być nieco ładniejszy. Nie w całej Polsce, ale szczególnie na zachodzie, na północy. Niedziela za to będzie bardzo ciepła, a w poniedziałek ma się znowu zrobić chłodniej. No przy takiej pogodzie i takiej temperaturze wypoczynek gdzieś nad wodą raczej jest taki sobie, ale taka pogoda może zachęcać do zwiedzania. I my właśnie będziemy jutro zwiedzać od 10 do 16. Specjalny program Radia Plus z Zamku Książ. Na miejscu będzie Agnieszka Morawska, będzie Kasia Kozimori i będą oprowadzały po zamku, a także będą opowiadać o szlaku tajemniczych podziemi. Piękne miejsce. Nie byłem, mam zamiar w tym roku się wybrać, a jak wy macie ochotę, aby wam sprezentować wejściówki na ten szlak albo weekend w Zamku Książ, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj już można zgłaszać się do naszej zabawy. Wystarczy nas przekonać, dlaczego chcecie zwiedzać tamte miejsca i kogo zabierzecie ze sobą na weekend do Zamku Książ. Specjalny formularz jest już dostępny na stronie radioplus.pl, a szansa na prezenty od poniedziałku. Czekamy na wasze zgłoszenia. Teraz zaśpiewają Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: za kwadrans, godzina 14, fantastyczny przebój Chrisa Ree. Za moment zagram wam spokojnie, nastrojowo, melancholijnie, nostalgicznie, bo to przecież przebój jest nutą nostalgii. Killing Me Softly pojawi się, później będzie za to tanecznie Baltimora i Tarzan Boy. Taki przedsmak tego, co dzisiaj po 20, bo przecież Marek Sierocki tradycyjnie w piątki od 20 miksuje popularne taneczne przeboje.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50.

0: To jest refren z tych, które można sobie po prostu pod nosem ponucić, bo tutaj fantastyczny ten motyw, który doskonale wszyscy znamy, nadaje się idealnie do nucenia, śpiewania. Tarzan Boy, Baltimora na finał tej godziny. Za 3 minuty godzina 14, drugi serwis informacyjny, a później kolejne piosenki. Police pojawi się na początku. Every Breath You Take od tej piosenki zaczniemy.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rozłam w PiS stał się faktem. Czekamy na komentarz Mateusza Morawieckiego. Podtopienia w Braniewie na Warmii, przelały się zbiorniki retencyjne. Powiemy też o pielgrzymce cystersów z Krakowa na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest po wszystkim, mówi Jarosław Kaczyński, to koniec PiS w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucenie ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Za chwilę ma on skomentować te przełomowe wydarzenia w polskiej polityce, a w Sejmie śledzi je nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Jarosław Kaczyński podkreślił, że formalne wyrzucenie z partii tych ponad 30 posłów nastąpi w przyszły wtorek, ale nie podpisanie przez nich oświadczenia oznacza rezygnację z członkostwa w PiS-ie.
3: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
2: Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentował już jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiS-ie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia.
1: A konferencja Mateusza Morawieckiego właśnie się rozpoczęła, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. 3 miesiące aresztu dla pijanego kierowcy z A1-ki Krzysztofa K. W zeszłą sobotę zatrzymali inni kierowcy na autostradzie. Jechał slalomem i był kompletnie pijany. Mężczyzna miał też 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Chcę zaznaczyć, że takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat, a także uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się przez podejrzanego, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
1: Wcześniej prokuratura nie wnioskowała o areszt wobec mężczyzny. Po interwencji prokuratora generalnego Waldemara Żurka stanowisko stracił zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu. Braniewo na Warmii walczy z żywiołem. Po ulewnych deszczach woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne. Jeden na terenie jednostki wojskowej, drugi w centrum miasta. Zniszczone zostały skwer, chodnik i ścieżka rowerowa.
5: Wykorzystujemy agregaty pompowe. W ten sposób przypompowaliśmy wodę z akwenu do pobliskiego kanału odpływowego. Na miejscu ułożone zostały rękawy przeciwpowodziowe oraz około 500 worków z piaskiem. Dodatkowo rozłożono łącznie 8 zapór przeciwpowodziowych zabezpieczających drogę.
1: Mówił Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców Braniewa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiążą szlak z tajemnicą Krzyża Chrystusa godzinkami i nieszporami. Grupa Mogilska od lat jest ważną częścią pierwszej pielgrzymki krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę. Cystersi z krakowskiej mogiły są prekursorami tego pielgrzymowania.
6: Rozpoczęła swoje pielgrzymowanie w lipcu w 1972 roku. To wtedy była Grupa Mogilska i od właśnie tamtego momentu można powiedzieć, że liczymy czas, historię naszej wspólnoty nowochódzkiej, która potem stała się elementem wspólnoty całej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę.
1: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. Jeśli ktoś nie może iść na pielgrzymkę, może powierzyć swoje intencje w ramach duchowego pielgrzymowania. Zgłoszenia pod adresem pielgrzymka-krakowska@diecezja.pl.
7: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zakończono 4-letni etap modernizacji Zamku Książąt Pomorskich. Wykonano pracę w skrzydle północnym, zmodernizowano tarasy, wzmocniono skarpy i zasadzono na nich zieleń. Wisienką na torcie ma być dzisiejsza premiera wielobarwnych iluminacji, pokaz o 22:00.
8: Na co dzień naturalne, ciepłe światło podkreślać będzie architekturę zamku. Okazjonalnie będziemy stosować jedną z barwnych wersji. Niebieską, czerwoną, zieloną, biało-czerwoną lub zielono-niebieską. Później zapraszamy do poznawania historii zamku podczas nocnego zwiedzania. Czasami w zamku właśnie nocą można spotkać białą damę.
7: Mówi Wioletta Słoka, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich. Kolejne atrakcje na zamku już jutro.
8: Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne animacje, muzyka i tańce, gry i zabawy historyczne. Od godziny 12 do godziny 18 zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie wystaw. Dzień zakończy koncert duetu Jackpot.
7: Teraz poglądamy na mapę pogody. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie. Temperatura do 22 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowane. Ciśnienie 1015 hektopaskali i będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jest 6 minut po 14. Zaczniemy od Police, później będzie Nilce Daka, Demono i Melanie Farmer. Dosyć spokojny początek godziny, później się rozkręcimy.

0: Na zegarze 22 minuty po 14, to jest Money Farmer, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to już ta pora, w piątek po południu, że pewnie ze dużo pracy nie myślicie tylko o tym, żeby już było wolno, żeby już było popołudnie i żeby zaczął się weekend. No ale skoro w pracy się siedzi, a jest trochę już luźniej, to można posurfować po internecie i tutaj powinniście zawinąć na naszą stronę radioplus.pl, bo tam jest specjalny formularz i tam można zgłosić się do naszej zabawy, w której do zgarnięcia jest m.in. weekend w Zamku Książ. Szczegóły na radioplus.pl. Zapraszam, zgłaszajcie się już teraz. Konkurs startuje w poniedziałek. Eric Carmen za moment, a później Bee Gees.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18.00.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Reklama.

Za 25 minut 15, tak jak kultowy dla muzyki amerykańskiej jest zespół Bee Gees, tak dla kina jest kultowa seria Gwiezdne Wojny. Ma wielu fanów na całym świecie, a niektórych bardzo zamożnych, bo jeden prawdopodobnie z takich fanów zapłacił, uwaga, aż prawie 4 miliony dolarów za rekwizyt z filmu, ale za to jaki rekwizyt? To była słynna odcięta dłoń Luke'a Skywalkera w jednym z filmów, dokładnie w Imperium kontratakuje. Była taka scena, kiedy miecz świetlny odcina tę dłoń, no i ona razem z mieczem świetlnym, który jest trzymany w tej dłoni, została sprzedana na aukcji właśnie za prawie 4 miliony dolarów. Chyba najdroższa dłoń w historii kina. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje całkowicie za darmo. Jak jesteście fanami, to naprawdę nie trzeba za to płacić. Pet Shop Boys, Go West już teraz. Później będzie IRL i Skóra. No i zaproszenie również pojawi się na jutro, bo jutro Radio Plus rusza w Polskę. Będziemy w Zamku Książę. Tam specjalny program, ale o szczegółach za parę chwil. Teraz Go West, a na zegarze już za 23 minuty, godzina 15.

0: To oczywiście IRL i Skóra na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii, a już jutro po 10:00 słyszymy się prosto z Zamku Książ, gdzie będą Agnieszka Morawska i Kasia Koźmor. Stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus, będzie o samym zamku, będzie o szlakach podziemnych, zabytkach, które można tam oglądać, a jak już posłuchacie, to wejdźcie na radioplus.pl i weźcie udział w naszej zabawie, w której do wygrania jest właśnie weekend w Zamku Książ. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl. Za chwilę Enia, a na zegarze za 14 minut 15.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: do 1 sierpnia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. A morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.

0: wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę, dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Tak, tak, na antenie Radia Plus gramy wam takie wakacyjne przeboje, bo to jest lato, to nostalgii. 3 minuty zostały do 15:00. Najważniejsze informacje już za chwilę. Dużo dzieje się w polskiej polityce, więc dowiecie się u nas, jak wygląda sytuacja, a później wrócimy do muzyki. Nic nie może wiecznie trwać. Anna Jantar na początku następnej godziny, tuż po 15:00. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w super pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Superpewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest jeszcze czas na porozumienie, mówi Mateusz Morawiecki po rozłamie w PiS. Strzelanina w Zielonej Górze, za chwilę szczegóły. Będzie też zaproszenie do Lublina na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS i zapewnia, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego stronnicy nie zrezygnowali ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Konferencji Mateusza Morawieckiego w Sejmie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiS-ie i że jeszcze dziś rano wysłał listy do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
3: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów.
2: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Strzelanina przy osiedlu Zacisza w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował 3 rowerzystów. Jedna osoba trafiła do szpitala, ale jej życiu nic nie zagraża, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
4: Doszło do awantury pomiędzy 3 rowerzystami a osobą pieszą. Pieszy wyciągnął broń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa i doszło do postrzelenia jednego z rowerzystów, który z raną trafił do szpitala, gdzie został poddany zabiegowi.
1: Chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. Napastnik może usłyszeć zarzuty. 8000 zł mandatu i 23 punkty karne to kara dla kierowcy, który zawrócił na trasie S3 i jechał pod prąd korytarzem życia pomiędzy Szczecinem a Goleniowem.
5: Policjanci otrzymali od świadka informację o 27-letnim kierującym, który stojąc w zatorze drogowym na drodze ekspresowej S3 zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę.
1: Mówiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyzna otrzymał 2 mandaty za jazdę pod prąd na ekspresówce oraz za przejazd drogą pojazdów uprzywilejowanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W tę niedzielę, 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, na uroczyste obchody zaprasza Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. W programie są msza święta, koncert i spotkanie integracyjne. Papież Leon XIV napisał list z okazji tego dnia, mówi prezes Stowarzyszenia Misericordia, ksiądz Tadeusz Pajurek.
6: Zachęcał młodych ludzi, aby ich odwiedzali, aby wspierali. Bóg poprzez proroka Izajasza mówi: ja nie zapomnę o tobie. My chcemy zapytać się, czy my nie zapomnimy o osobach starszych, którzy mieszkają obok nas, których nieraz spotykamy na ulicy, w autobusie, ale zwykła życzliwość sąsiedzka jest bardzo dużą pomocą.
1: Szczegółowy program niedzielnych obchodów jest na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej.
7: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. ORP Iskra, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych okrętów szkolnych Marynarki Wojennej, zawitał do Szczecina i pozostanie do jutra. Żaglowiec cumuje przy bulwarze Chrobrego. W czasie postoju mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać go do godziny 18. Kolejna taka okazja będzie w czasie zlotu żaglowców. Ostatnie godziny pozostały do wyruszenia szczecińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Jutro start z Pustkowa i jak mówi dyrektor szczecińskiej, ksiądz Karol Łabęda, można dołączyć także na trasie pielgrzymki.
8: W pierwszej kolejności trzeba mieć intencję, z którą będziemy pielgrzymować, bo to jest tak naprawdę istota tego czasu naszego pierwszego pielgrzymowania. Potrzebujemy wygodnych butów, potrzebujemy jakichś wygodnych rzeczy, w których będziemy szli i rzeczywiście przemierzali te kolejne kilometry, ale przede wszystkim też, mówię, intencja.
7: Wyjście pielgrzymów ze Szczecina 29 lipca w środę. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 13 sierpnia. Codziennie będą pokonywać około 40 km, a trasa całej pielgrzymki liczy ponad 600 km. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, temperatura do 22 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ciśnienie 1015 hektopaskali i po południu będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 15 stopni i chmury.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 6 minut po 15 zaczynamy od piosenki Anny Janter, później będzie Michael Jackson i Brian Ferry.

0: To taki kawałek fantastycznego bluesa na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Piątek, 20 minut po trzeciej. Prawie już koniec dnia pracy. No chyba, że ktoś w ogóle o 15 skończył, ale raczej pewnie koło 16 czy 17 będzie ten koniec i rozpocznie się weekend. Mam nadzieję, że nastroje wam dopisują. Maria Head, One Night in Bangkok. Już za chwilę, a później ABBA w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Brzmi zachęcająco, no to koniecznie jutro musicie być z nami, bo na taki szlak tajemniczych podziemi wyruszą Agnieszka Morawska i Kasia Kozimur. One będą w Zamku Książ. Stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus. Będzie mowa oczywiście o samym zamku, ale także o szlaku podziemi Dolnego Śląska. Mnóstwo ciekawych historii, mnóstwo tajemnic związanych z tamtymi okolicami. To jest fantastyczny pomysł na to, żeby wyjechać na przykład na weekend i tam spędzić czas. No ale gdzie pojechać, co zobaczyć? O tym wszystkim dowiecie się już jutro po godzinie 10, kiedy z Zamku Książ program prowadzić będą Agnieszka i Kasia. Zapraszam, zachęcam, żebyście sobotę spędzili z nami, z Radiem Plus. Oczywiście nie zabraknie także wakacyjnych przebojów. Oto jeden z nich, Budka Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? A później będzie Mango Jerry. We'll be right back.

0: Ach, te lata 80. Kochamy je i często piosenki właśnie z tamtej fantastycznej dekady trafiają na antenę Radia Plus, a chyba największym wielbicielem lat 80. w Radiu Plus jest Marek Sierocki. Szczególnie tych tanecznych klimatów i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo u nas prywatka wakacyjna, a że początek weekendu, to myślę, że będzie okazja nie tylko posłuchać, ale może i się pobawić. Po 20 miks popularnych tanecznych przebojów od Marka Siereckiego. Za kwadrans 16, za chwilę Tina Turner.
1: Reklama. Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.

0: tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Mambo number 5, Lubega na antenie Radio Plus na finał tej godziny za 3 minuty 16. Za chwilę najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje i kolejne nasze propozycje. Zapraszam, zachęcam, zostańcie z Radiem Plus, rozpocznijcie z nami weekend.
1: Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Wyciągnąłem rękę do prezesa PiS, mówi Mateusz Morawiecki, po rozłamie partii. Potężne ataki Rosjan na Ukrainę, są zabici i ranni. Startuje Ekstraklasa o 18:00 mecz. Wieczysta, Radomiak. Minęła 16:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów to stronnicy Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS. On i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewnia Mateusz Morawiecki.
2: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
1: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, między innymi Olga Semeniuk-Patkowska, która w Prawie i Sprawiedliwości jest od 15 lat.
3: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
1: Formalnie wykluczenie frakcji Morawieckiego z PiS ma nastąpić we wtorek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 10 osób nie żyje, a prawie 100 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali ukraińskie fabryki zbrojeniowe pod Kijowem. Dziś zaatakowali też Słowiańsk na wschodzie kraju. Tam życie straciło 5 cywilów, a 9 osób jest rannych.
4: Супруга сьогодні день рождения, 50 лет.
1: Jechaliśmy samochodem w 4 osoby. Ci, którzy siedzieli po lewej, przeżyli. Córka jest w szpitalu. Żona nie żyje, a teściowa walczy o życie.
4: Teściowa się żywa, poka w bolnicy, nie znaju, wyżywa, nie wyżywa.
1: W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały też bloki mieszkalne i budynek konsulatu Łotwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej agresji na drogach. Kierowcy masowo wysyłają zgłoszenia na policyjne skrzynki Stop Agresji Drogowej.
5: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego z pięściami.
6: Jeżdżą wypasionymi furami, jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
5: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami, tak uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
7: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
8: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
9: To powoduje wypadki, myśli pani?
8: Myślę, że tak.
1: Z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Zdaniem ekspertów powodem przybierającej na sile agresji jest pogarszająca się kondycja psychiczna społeczeństwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Beniaminek, wieczysta Kraków kontra Radomiak. Radom to spotkanie otworzy dziś kolejny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek za 2 godziny w Radomiu.
10: Myślę, że wieczysta będzie na pewno takim kolorytem w Ekstraklasie, bo o wieczystej, o tego, że jest nudnym klubem, na pewno powiedzieć nie można, więc nudy w tym sezonie Ekstraklasy nie będzie.
1: Mówił dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin.
10: Nie sądzę, żeby Legia była faworytem do Mistrzostwa Polski. Nie sądzę, żeby była faworytem nawet do pucharów. Natomiast oni muszą o te puchary walczyć, bo to jest absolutnie, no tak jakby na pustyni walczyli o wodę.
1: Mecz Legia-Pogoń dziś o 20:30.
11: W Szczecinie na niebie po burzliwym tygodniu nareszcie mamy słoneczne popołudnie. Niestety w nocy przewidywany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura w tej chwili wynosi 22 stopnie Celsjusza, nad ranem spadnie do około 12, a w ciągu jutrzejszego dnia synoptycy przewidują maksymalnie 25 stopni. Wiatr zachodni, skręcający do południowo-zachodniego, będzie osiągał prędkość do 13 km na godzinę i z biegiem popołudnia będzie słabnąć. Ciśnienie na barometrach wynosi 1015 hektopaskali i będzie rosnąć.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
11: Dzień dobry, tu Mariusz Rzesiński i w rytmie wydarzeń do godziny 18:00 pozostanę z Wami. W kalendarzu mamy dziś piątek, 24 dzień lipca. Jest to 205 dzień roku. Do końca roku zostało 160 dni. Słońce wzeszło dziś nad Szczecinem 4 minuty po godzinie 5, zajdzie 12 minut po 21. I z tego względu dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 53 minuty. Dziś imieniny Krystyny i Kingi. Solenizantkom i jubilatom dzisiejszego dnia składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: Radio Plus Szczecin.
11: To zaczynamy w takim razie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Jak zwykle o tej porze nie może zabraknąć informacji ze szczecińskich ulic. Ulica Zygadłowicza na Głębokim, od skrzyżowania do ulicy Miodowej, tam jest spowolniony ruch. Skrzyżowanie ulicy Bogumińskiej i Chorzej, jedynie poczekać trzeba 2-3 zmiany świateł na sygnalizacji. Ulica Szczanieckiej w kierunku Polic przed wiaduktem także jest spowolniony ruch. Ulica 1 Maja w kierunku Niebuszewa także trzeba poczekać 2-3 zmiany świateł. Na Niebuszewie rondo Giedrojcia. Wszystkie dojazdy przed tym rondem należy uzbroić się w cierpliwość. Niewiele dalej, bo na ulicy Kołłątaja i Warcisława przed wiaduktem kolejowym tam jest zwężenie i też musimy troszeczkę poczekać, tam jest ruch wahadłowy. Centrum miasta. Spory ruch przed placem Grunwaldzkim i dalej przed placem Szarych Szeregów. Nabrzeże Weleckie z kierunku do Mostu Długiego także na światłach poczekamy 3-4 zmiany. Ulica Energetyków, rondo Portowców do Mostu Długiego, także tam mamy spowolnienie ruchu. Na Gumieńcach. Przed wjazdem na rondo Gierosa poczekamy na przejazd trochę dłużej niż zwykle o tej porze. Przed rondem Hakena musimy uzbroić się też w cierpliwość. Węzeł Kijewo, przejezdny, jedynie spowolnienie ruchu napotkamy przed skrzyżowaniem Kurzej z Niedźwiedzią. Także mamy informacje z ostatniej chwili, a mianowicie zmiany na wjeździe do Szczecina od strony Stargardu, to jest ekspresówka S10. Zamknięta została jezdnia wjazdowa do Szczecina na drodze, na tej właśnie drodze. To kolejny etap budowy nowego odcinka trasy S10 Szczecin-Kijewo z Dunowo. Ruch w obu kierunkach odbywa się teraz jezdnią wyjazdową z miasta, czyli południową. Dwa pasy ruchu prowadzą w stronę Stargardu i jeden pas ruchu prowadzi w kierunku Szczecina. Planując podróż, warto uwzględnić możliwe utrudnienia i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac. No i jak zwykle życzymy anielskiej cierpliwości i szerokości na drodze.
0: Radio Plus Szczecin.
1: Teraz Halina Frąckowiak.

0: Reklama.
1: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
7: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
10: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
11: Ponad 300 wystawców na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie prezentuje własne wyroby i lokalne specjały. Była tam Magdalena Kasper.
12: Wystawcy są z Polski i z zagranicy, a na stoiskach zobaczymy na przykład produkty spożywcze, ozdoby i użytkowe rękodzieło.
13: Miody pszczele, miody kremowane oraz od 3 lat też prowadzimy miodosytnie, gdzie z własnego miodu produkujemy miody pitne wysokiej jakości.
14: Jesteśmy ze Szczecina, sprzedajemy śródziemnomorskie produkty, greckie, hiszpańskie oliwki, tureckie i greckie hałwy, w tym hałwy bez cukru, soki z granatu bez cukru z Azerbejdżanu, herbatę czarną liścia z tą azerczaj, biooliwy.
15: Chlebki żytnie na zakwasie naturalnym. Chleby te są wypiekane w piecu ceramicznym, opalanym drewnem.
16: Przyjechaliśmy z Bolesławca, znaczy koło Bolesławca. Sprzedajemy gumki, spinki, opaski, własnoręcznie szyte przeze mnie.
17: To są takie nacinki żeroodporne, zrobione z gliny, które dają nam możliwość pieczenia, kiszenia. Przechowujemy też w nich różne rzeczy. Najważniejszy jest jednak ten proces pieczenia. Tu, nie dając wody, nie dając tłuszczu, bez obsmażania, powstają drugie dania. Te dania są takie lekkie, bo nie daliśmy tłuszczu, są takie lekko wilgotne, sosem, inaczej po prostu smakują, też inaczej wyglądają. U nas w Bułgarii w każdym domostwie mamy parę takich nacinek, malutkiego mamy, może być to płaskie, gdzie fajnie się zapieka, możemy mieć głębokie, gdzie całego kurczaka sobie zrobimy, albo kaczkę, gołąbki inaczej smakują.
18: Sprzedajemy dekory wykonane właśnie z metalu. One służą jako ozdoba do wnętrz, ale nie tylko, bo ze względu na proces produkcji, gdzie jest to po prostu metal wypalany, później malowany proszkowo, to zarówno to się nadaje jak obrazy do dekoracji wnętrz, ale też można tego śmiało używać na elewacjach.
12: A kim są goście jarmarku i czego na nim szukają?
0: Przyszłyśmy z siostrą, jak co roku, żeby przejść po stoiskach. Lubimy wspierać polskie, lokalne rękodzieła. Tyle.
12: A co panie planują kupić?
0: Nie planowałyśmy, a kupiłyśmy biżuterię i z pewnością coś do jedzenia.
19: Jestem gościem jarmarku, przyjechałem z Berlina, tak, Polak, ale mieszkam w Berlinie i właśnie odwiedzam, zdziwiłem się bardzo, że są gruzińskie wina.
20: Daleka, z Dolnego Śląska po prostu, jesteśmy w Międzyzdrojach, ale chciałyśmy zobaczyć jeszcze Szczecin.
21: Co się podoba, to ciężko powiedzieć, bo dopiero zaczynamy, a przyjechaliśmy no głównie zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda, dawno nie byliśmy na... Zobaczymy.
22: Idę dalej, zobaczę, co będzie ciekawego, ale na pewno jest to bardzo ciekawa impreza, szczególnie dla osób, które są z daleka, a wcześniej byłam na wybrzeżu, widziałam statek nasz Iskrę.
12: Jarmarkowi Jakubowemu towarzyszą koncerty, pokazy i liczne zabawy dla dzieci. Potrwa on do niedzieli i zakończy się mszą świętą w intencji organizatorów i wystawców.
10: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Jak już mówiliśmy o tym, że dziś iluminacja świetlna pojawi się na Zamku Książąt Pomorskich. Ale dziś i jutro nowe otwarcie w zamku po remoncie, także nocą. Anna Świtalska.
2: Dzisiejsza prezentacja iluminacji na Zamku Książąt Pomorskich to wisienka na torcie blisko czteroletniego etapu modernizacji. Wykonano w zamku pracę w skrzydle północnym, zmodernizowano tarasy, wzmocniono skarpy i zasadzono na nich zieleń. Dziś, także w nocy i jutro będzie można odwiedzić Zamek Książąt Pomorskich.
3: Wieczorem i w sobotę podczas dnia otwartego
2: mówi Wioletta Słoka, pełniąca obowiązki dyrektora Zamku Książąt Pomorskich.
3: Chcemy ten nasz piękny zamek pokazać mieszkańcom regionu i turystom. W piątkowy wieczór po raz pierwszy uruchomimy iluminację. To nie będzie spektakularne show, bo nie taka jest rola iluminacji. Na co dzień naturalne, ciepłe światło podkreślać będzie wspaniałą architekturę zamku. Okazjonalnie będziemy stosować jedną z barwnych wersji – niebieską, czerwoną, zieloną, biało-czerwoną lub zielono-niebieską. Jutro o godzinie 22 zapalimy uroczyście po raz pierwszy iluminację. Później zapraszamy do podziwiania zamku w ich świetle i poznawania historii zamku podczas nocnego zwiedzania. Na marginesie tylko dodam, że żeby Państwa zachęcić do odwiedzenia zamku właśnie nocą, to przypomnę, że czasami w zamku właśnie nocą można spotkać białą damę. Nie wiem, czy to się wydarzy również. No warto zajrzeć i sprawdzić.
2: A dni otwarte w Zamku Książąt Pomorskich także jutro.
3: Już od godziny 12 do godziny 22 w zamku trwać będzie wielkie otwarcie i cały dzień bezpłatnych atrakcji, a wśród nich zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne animacje, muzyka i tańce, gry i zabawy historyczne. Od godziny 12 do godziny 18 zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie wystaw w skrzydle północnym. Dzień zakończy koncert znanego wszystkim szczecinianom duetu Jackpot. Ten koncert odbędzie się o godzinie 20.30, a po koncercie o godzinie 22.00 ponownie nastąpi pokaz nowych iluminacji zamku. Do godziny 23.00 prezentować będziemy zamek w barwach, jakie umożliwia nowa iluminacja. A następnie do godziny 3.00 w nocy Zamek będzie oświetlony w naturalnym świetle, które stosować będziemy na co dzień. Zapraszam serdecznie na to wydarzenie, które stanowi początek naszej nowej historii.
2: 9 lat temu w Zamku Książąt Pomorskich wydarzyła się katastrofa budowlana. W skrzydle północnym zawalił się strop i utworzyła się blisko 7-metrowa wyrwa. Od 8 lat trwa tam remont, który pochłonął już ponad 100 milionów złotych. Wielobarwna iluminacja świetlna to koszt 2 milionów złotych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
10: Teraz utwór dla zakochanych. Michael Bolton, When Man Loves Woman, czyli Kiedy mężczyzna kocha kobietę.

0: I w taki oto sposób zbliża się 17. Jak zwykle za chwilę serwis informacyjny Radia Plus, który przedstawi Mikołaj Gronet. A my wracamy zaraz po serwisie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor. Reklama.

0: Radio Plus, Szczecin.
1: Rozłam w PiS, zbieramy polityczne komentarze. Tankowanie może być jeszcze droższe, eksperci mówią o 8 zł za litr. Nie jest za późno na wakacje, wciąż są wolne pokoje na sierpień. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy PiS krytykują ruch byłego premiera, a koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. We wtorek frakcja Mateusza Morawieckiego ma zostać formalnie wykluczona z partii. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
3: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
2: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że...
4: Będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
2: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
1: Prosto z Sejmu, Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny. Na stacjach o szczegółach teraz Krzysztof Płowecki.
5: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
6: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
7: Prawie 8 zł już dochodzi.
8: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
5: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
9: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
5: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
1: Milionowe straty po powodzi w Braniewie na Warmii. Po gwałtownej ulewie woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych.
10: Przepusty, ciągi pieszo-rowerowe plus nawierzchnia drogi zostały bardzo poważnie uszkodzone.
1: Mówił Ireneusz Ściborek z PSP w Braniewie. Strażakom pomagali policjanci i terytorialsi.
10: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody na część mieszkalną.
1: Burmistrz Braniewa zapewnia, że sytuacja została już opanowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie jest jeszcze za późno na planowanie urlopu. Hotele na sierpień wciąż są dostępne, mimo że do końca wakacji został nieco ponad miesiąc. Co drugi pokój wciąż jest wolny.
11: Osoby, które dopiero planują sierpniowy urlop, nadal mają bardzo szeroki wybór, ponieważ dostępność pokoi w hotelach nad morzem i jeziorami wynosi mniej więcej 50%, w górach natomiast sięga nawet 60%.
1: Mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Zapytaliśmy, czy pogoda odstrasza przed wakacjami w Polsce.
12: Odstrasza, bo jest za bardzo zmienna.
13: Wakacje to wakacje, trzeba jechać. Pogoda jest inna, tak. Troszkę za duże różnice w temperaturze.
12: Pogoda odstrasza, no ale nie ma innego wyjścia. Jednak mimo wszystko szkoda.
14: Okropna to pogoda. W lipcu w żadnym roku tego ja nie pamiętam, żeby taka była zimnica.
1: W tym roku wyjazdy w góry cieszyły się o 13% większym zainteresowaniem niż te nad Bałtyk.
15: W Szczecinie na niebie mamy słoneczne popołudnie. Niestety w nocy przewidywany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Deszczu raczej nie będzie. Temperatura w tej chwili wynosi 21 stopni Celsjusza, nad ranem spadnie do około 12, a w ciągu jutrzejszego dnia synoptycy przewidują maksymalnie 25 stopni. Wiatr zachodni skręcający do południowo-zachodniego będzie osiągał prędkość 13 km na godzinę, a z biegiem popołudnia i nocy będzie słabnąć. Ciśnienie na barometrach wynosi 1015 hektopaskali i będzie rosnąć.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
15: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji W rytmie wydarzeń. Przed mikrofonem Mariusz Rzesiński. A mamy dzisiaj w kalendarzu piątek. 24 dzień lipca. Jest to 205 dzień roku. Do końca roku zostało 160 dni. Słońce dzisiejszego popołudnia i wieczoru zajdzie 12 minut po 21. Jutro dzień przywitamy 6 minut po godzinie 5. Dzień jest już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 53 minuty. Dziś imieniny Kingi i Krystyny. Solenizantkom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: Radio Plus Szczecin.
15: Jakże być zawsze młodym? Forever Young, Alphaville.

Pora zmienić łyżwy na wygodne klapki i słoneczną plażę. Mariusz Czerkawski, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus. She's crazy like a fool.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Czas na życie na plus w Radio Plus. Dziś porozmawiamy o tym, czy konfrontować się, czy nie w czasie wakacji. Anna Świtalska i jej gość.
2: W Radiu Plus Justyna Januszczak, doradca psychospołeczny z Fundacji Wsparcia Mentalnego Młodzieży i Dorosłych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No mamy wakacje, a one sprzyjają nowym sytuacjom. Poznajemy nowych ludzi. No i musimy wyjść trochę z tych utartych schematów. Na co zwrócić uwagę?
3: Gdziekolwiek jedziemy, bierzemy ze sobą siebie samych, stresy, które mieliśmy. Bierzemy nasze różne przebodźcowania. I fajnie jest, jak trafiamy do miejsca i atmosfera jest taka, że możemy się właśnie wyciszyć, uspokoić, ale też pamiętajmy, że wypoczywają z nami inne osoby.
2: No i one mogą troszeczkę popsuć nam nasze plany bycia wyciszonym, wyważonym. No właśnie, możemy trafić na przykład na hałaśliwego sąsiada za ścianą.
3: Tutaj, jeżeli jest szczególnie trudna sytuacja, to przede wszystkim polecam, oczywiście nie jeżeli to jest jednorazowe, tak, ale na przykład jeżeli chodzi o sąsiadów, często sobie ludzie po prostu nie zdają sprawy, że przeszkadzają innym, albo że słuchanie muzyki, tudzież biegające, wrzeszczące po prostu, nawet nie krzyczące, tylko wrzeszczące cały czas dzieci, mogą powodować u innych dyskomfort. W ogóle nie biorą tego pod uwagę i uważają, że skoro u nich, oni uważają, że to jest normalne, tak?
2: To u innych również.
3: Tak, i że wszyscy muszą to lubić, wszyscy muszą być do tego przyzwyczajeni, tak? I często właśnie można trafić na osoby, które po prostu tego zwyczajnie nie rozumieją. I jeżeli to jest natręt, pojawia się często, To rzeczywiście rozmowa, zwrócenie uwagi wtedy jest jak najbardziej stosowne.
2: Ale to jest konfrontacja i dla takich osób wycofanych to może być problem.
3: Oczywiście, że tak. To nigdy nie jest łatwe.
2: A co? Uczymy się walki? Właśnie ci, którzy są bardziej wycofani, uczą się walki o swoje? Czy raczej pozostają w tej swojej skorupie?
3: Tu trzeba przede wszystkim zobaczyć, co będzie dla nas korzystniejsze, bo jeżeli walka
2: ma nam popsuć urlop,
3: no to rzeczywiście nie zawsze warto. Natomiast też, jeżeli mamy w sobie wszystko tłumić i też być chodzącą, tykającą bombą i się po prostu wyżywać na naszych najbliższych, bo nie możemy na kimś, tak, bo jesteśmy zdenerwowani i nie, nasze emocje nie znajdują ujścia, no to tutaj po prostu trzeba rozważyć, tak? Czasami nie musimy się osobiście zawsze konfrontować, czasami po prostu gdzieś tam małe zwrócenie uwagi, czy takie codzienne sytuacje, w których naturalnie coś wychodzi, jest dużo korzystniejsze.
2: No właściwie chyba pozostawiamy wszystkich bez odpowiedzi, bo każdy zareaguje inaczej. Są też tacy turyści, którzy są konfrontujący, więc też pamiętajmy, że możemy spotkać się właśnie z takim, kiedy zwrócimy uwagę.
3: Oczywiście i to cudownie, jak trafimy na osobę, której...
2: Kulturalną, przyjmie to, co mówimy.
3: Po jednym zdaniu, tak?
2: Ale jedno, nie dwa zdania. Za bardzo na to.
3: Ale są osoby, które po jednej uwadze po prostu będą miały 10 innych do nas i to się po prostu zacznie...
2: Eskalacja,
3: tak. Tutaj trzeba mocno wyważyć. Wiadomo, że urlop jest specyficznym czasem, kiedy trafiamy na ludzi, nie mamy na to wpływu, na kogo trafimy, tak? Jest dużo więcej tych ludzi, są trudniejsze warunki w sensie takim, że po prostu no, musimy ten czas tam spędzić, jeśli już się zdecydowaliśmy na wyjazd.
2: Gościem Radia Plus była Justyna Januszczak, doradca psychospołeczny z Fundacji Wsparcia Mentalnego Młodzieży i Dorosłych. Dziękuję za wizytę w Radiu Plus. No i życzymy udanych wakacji z fajnym sąsiadem.
3: Tak jest, dziękuję bardzo.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
4: Reklama.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Reklama.

0: marzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Jutro wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Właśnie o tym z naszym gościem w studiu rozmawia Anna Świtalska.
2: Ten święty Krzysztof to jest taki święty, do którego chyba najwięcej osób, nawet takich, które nie przybywają do kościoła, się chce uciekać, no bo jednak zawsze wyjeżdżając gdzieś w trasę dłuższą czy krótszą, warto wiedzieć, że gdzieś tam ktoś nad nami czuwa, więc i okazja do poświęcenia auta na pewno jest przez ludzi wykorzystywana.
3: Święty Krzysztof należy do tych patronów, którzy zyskali sobie bardzo dużą popularność z racji właśnie jego dziedziny czy jego patronatu nad wszystkimi podróżującymi. Kiedyś mówiło się, że jest patronem kierowców, z tą myślą, że kierowców zawodowych, których była jakaś mała, określona grupa. No, czasy się zmieniły, że dzisiaj każdy może mieć prawo jazdy i samochód przede wszystkim.
2: No nie każdy, bo ponoć bardzo trudno.
3: Bez mała.
2: Kilka razy.
3: Jest to dobro ogólnodostępne i tymi kierowcami w zasadzie jesteśmy też prawie, że wszyscy. Święty Krzysztof nie pozostał z tą wąską grupą kierowców zawodowych, tylko jest patronem wszystkich, którzy podróżują. Wybierając się w drogę, zawsze towarzyszy nam jakaś niepewność. Jest dobrym zwyczajem, by przed podróżą zawsze się przeżegnać, zawsze zwrócić swoją myśl do Pana Boga, poprosić o bezpieczną podróż, o bezpieczny powrót. I święty Krzysztof jest tutaj tym naszym przyjacielem, towarzyszącym niczym anioł stróż w tych wszystkich wojażach dalekich i zupełnie bliskich.
2: A we wspomnienie świętego Krzysztofa oczywiście możliwość w wielu parafiach, przy wielu kościołach, na placach poświęcenia swojego auta, także w parafii świętego Stanisława Kostki w Szczecinie.
3: Tak, to już jest wieloletnią tradycją, że w tym dniu zapraszamy wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nowo nabyli czy pozyskali środki transportu, samochody, skutery, motory, rowery nawet, by prosić Boga o błogosławieństwo. Nie jest to poświęcenie przedmiotu, które czyni z niego rzecz sakralną. Jest to błogosławieństwo środków transportu, które ma dotknąć tych wszystkich, którzy będą z niego korzystać. To jest błogosławieństwo osób, które jeżdżą tymi samochodami.
2: Ale nie zwalnia to też od pomyślunku za tą kierownicą, by jednak nie deptać tak mocno tego pedała gazu.
3: Święty Tertulian, wtedy, kiedy jeszcze nie było samochodów, mawiał, że łaska buduje na naturze. I to jest odwieczna prawda, która do dzisiaj się sprawdza. Jak nie ma tej natury ludzkiej, nie ma właśnie zdrowego rozsądku, nie ma zachowania przepisu, to święty Boże nie pomoże. To tak nie zadziała. Może dopowiedzmy tylko to, że poświęcenie pojazdu jest po mszy świętej wieczornej. Wokół kościoła, na całym placu zapraszamy, żeby gęsto zaparkować wtedy wokół kościoła na całej drodze procesyjnej i po mszy świętej jest poświęcenie wszystkich pojazdów.
2: Będzie można poświęcić samochód na placu Matki Teresy z Kalkuty przy parafii świętego Stanisława Kostki w Szczecinie, a gościem Radia Plus był ksiądz Zbigniew Rzeszutko, proboszcz tej parafii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Mógł zapłacić.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Baby, I love your way. Czyli można tak przetłumaczyć: kochanie, uwielbiam twój styl. To Big Mountain. Słuchacie audycji?
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
2: Reklama.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.

0: Dancing Queen, aby kończyć dzisiejsze spotkanie w rytmie wydarzeń. Na tym koniec dzisiejszego spotkania. Zapraszam na poniedziałek. A teraz już niebawem serwis informacyjny Radia Plus. I co? Spotkamy się w takim razie za tydzień o tej samej porze. Spokojnego weekendu Wam życzę. Dzisiaj spotkał się z Wami prowadzący Mariusz Wrzesiński. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Szczecin. Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama.

0: Co dalej po rozłamie w PiS? Pytamy eksperta. Europa zmaga się z pożarami. Za chwilę szczegóły. IPN zidentyfikował szczątki majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rui. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS może rezonować na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Taki ruch może mieć szereg skutków, mówi politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaręba.
1: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców, dlatego że będą mieli znowu alternatywę nieuprzedzeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Ci troszkę bardziej w prawo będą mogli pójść w stronę Mateusza Morawieckiego. Lewicowi też będą się zastanawiać. To znaczy trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
0: Zdaniem eksperta jest jednak za wcześnie, żeby ocenić, kto na rozłamie w PiS może zyskać, a kto stracić.
1: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra w te karty, które dostał. A Prawo i Sprawiedliwość jest osłabione, dlatego że jednak utrata 40 posłów to duża strata dla niespełna 200-osobowego klubu. Myślę, że to są osoby, które mogą coś ciekawego wnieść dla takiego nowego otworu politycznego.
0: W stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 posłów do Parlamentu Europejskiego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Seria pożarów w Europie. W środkowej Hiszpanii płoną lasy. W okolicach Madrytu ogłoszono stan wyjątkowy i nakazano ewakuację 20 tysięcy osób. Grecja i Włochy zapowiedziały już wysłanie do Hiszpanii 2 samolotów gaśniczych. Podobna sytuacja jest w południowo-zachodniej Francji. Tam ewakuowano już ponad 40 tysięcy osób. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Tegoroczne pożary na terenie Unii Europejskiej są rekordowe jak na tę porę roku.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Taksówkarze coraz częściej przegrywają rywalizację z przewozami na aplikacje. O tym, jak wygląda dziś sytuacja na rynku, Małgorzata Zawada.
3: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
4: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
3: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
4: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
3: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: To radość, sprawiedliwość i ukojenie. Tak krewni zareagowali na informację o zidentyfikowaniu majora Mieczysława Mieszkiewicza, pseudonim Rui. Na ten moment rodzina czekała 75 lat, mówi siostrzenica Barbara Kownacka.
5: To nie jest cieszenie się, ale jest to triumf prawdy nad kłamstwem. Te pochowanie, że odbędzie się pogrzeb, to jest bardzo ważne. Już nie będzie Mietek, no gdzieś tam.
0: To był szok, dodaje bratanek słynnego Roya, Marek Dziemieszkiewicz.
6: Coś niesamowitego, no wielka radość i szczęście w takim gąszczu, prawda, tych kości, tych szczątków naszych bohaterów, przemieszanych przez te koparki, prawda, na łączce, no to naprawdę wyjątkowe szczęście.
0: Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rui, zginął w 1951 roku, był ofiarą komunistycznych represji. Jego szczątki zidentyfikował Instytut Pamięci Narodowej.

0: Reklama.
1: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18.00.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Reklama.
1: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

Reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: To może być polityczne trzęsienie ziemi. Frakcja Morawieckiego opuszcza PiS. Komenda Główna Policji pracuje nad nowymi mundurami dla funkcjonariuszy. W ten weekend w całej Polsce Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 40 polityków PiS ma zostać wykluczonych z partii. Chodzi o stronników Mateusza Morawieckiego, którzy nie zgodzili się na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. To rodzi pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, dotychczas największej partii opozycji. Co na to eksperci? Pytał Michał Skolimowski.
2: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną.
3: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
2: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
3: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra w te karty, które dostał.
2: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są zarzuty dla małoletniego napastnika po ataku w Stalowej Woli. 15-latek w środę zaatakował starszego od siebie chłopaka ostrym narzędziem.
4: Nieletni usłyszał 2 zarzuty. Jeden posiadania narkotyków, drugi spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na to, że jest to osoba nieletnia, akta sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.
1: Mówiła Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Zaatakowany 16-latek trafił do szpitala z raną wątroby. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Komenda Główna Policji pracuje nad nowymi mundurami dla funkcjonariuszy. Mają być bardziej komfortowe, funkcjonalne i bezpieczne.
5: Są po prostu wygodniejsze. Są dostosowane do sylwetki policjanta. Są lepiej przystosowane do pełnienia tej służby, pozwalają zachować również ciepło, ale są przy okazji też przewiewnym materiałem.
1: Mówił Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Partia testowa trafi na razie przede wszystkim do policjantów pionów patrolowo-interwencyjnych w Łodzi i Warszawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ten weekend w całej Polsce Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będą festyny, wystawy i pikniki. W orędziu papież Leon XIV podkreśla, jak ważna jest bliskość drugiej osoby.
6: Pamięć i troska o seniorów są ważne. To osoby, które bardzo często doświadczają samotności i nie mają komu powiedzieć o prozie codzienności. Mówi Małgorzata Karpińska ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
7: Wyobraźmy sobie takie życie w izolacji. To często nie ma komu powiedzieć o takich rzeczach, które kiedy mamy tę bliską osobę, rzucamy mimochodem. O, popsuło mi się coś, kubek mi się potłukł. A w tym serialu to mnie coś zdenerwowało. Nie ma. Taka osoba żyjąca w izolacji po prostu nie ma takiej możliwości.
6: Papież Leon XIV w orędziu zachęca młodych do odwiedzenia swoich dziadków oraz samotnych seniorów. Anna Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 9:00.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: No i co się tak młody zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: wielkości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Witam serdecznie w piątkowy wieczór. Zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Na początek włoska formacja Radio di Luna w przeboju Comanchero. Potem włoski gwiazdor Italo Disco Dan Harrow i Mad Desire.

To był Dan Harrow, a przed nami ISMC, a także Savage w utworze zatytułowanym Easy. Potem francuska formacja Magazine 60 i utwór Kenosa. Francuzi większość swoich utworów śpiewali po hiszpańsku.

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na drugi piątkowy miks, a otwiera go Leo Sayer przebojem More Than I Can Say. Potem grupa Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Będzie też Nick Kershaw i Wouldn't It Be Good.

był Nick Kershaw, jego wielki hit, a przed nami Alphaville w debiutanckim przeboju Big in Japan. Potem grupa Imagination, Music and Lights, a także zespół Human League i Human.

Za nami brytyjska formacja Human League, a przed nami kanadyjski zespół Men Without Hats i Safety Dance. Potem Robin Gibb, Another Lonely Night in New York, będzie też formacja Thompson Twins, Lay Your Hands on Me, a także duet Walks w nagraniu Bridge to Your Heart.

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Kim Carnes z przebojem Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman.

To był Kenny Rogers z pomocą braci Gibb w przeboju This Woman, teraz już Fiction Factory, Feels Like Heaven, potem Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, a także Madonna w przeboju Holiday.

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, prywatka z Radiem Plus. W tym miksie Earth, Wind & Fire i Let's Groove, potem Casey and the Sunshine Band i Give It Up. Będzie też duet The Twins w nagraniu Not The Loving Kind.

0: Radio Plus Szczecin. Wadka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera taneczny przebój wszechczasów, piosenka Dancing Queen w wykonaniu Abby. Potem chwilę z gorączką sobotniej nocy, czyli Bee Gees i Stayin' Alive. Będzie też Tina Turner, The Best, a także Jennifer Warnes i Bill Medley w piosence The Time of My Life.

To kolejny przebłysk filmu Dirty Dancing, piosenka Hungry Eyes, którą śpiewa Eric Carmen. Będzie też Roy Orbison, You Got It, a także grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

To była grupa Queen, a już za chwilę Tomek Karolak, zabiorę cię właśnie tam, Andrzej Piaseczny, choć przytul przebacz, a także grupa Wilki w przeboju Baśka. Będzie też Krzysztof Krawczyk w piosence Bo jesteś ty.

Za nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk, a przed nami grupa London Beat, I've Been Thinking About You. Potem Tom Jones, Sex Bomb, a także Hadaway w przeboju What Is Love.

To było trio No Mercy, a już za chwilę Bonnie M i Rivers of Babylon, potem Amanda Lear Enigma, a także Baccara w nagraniu Yes Sir I Can Boogie. Zaśpiewa też australijski wokalista John Paul Young, a przypomni swój największy przebój Love is in the Air.

To był jeden z największych hitów przełomu lat 70. i 80. utwór Son of Jamaica w wykonaniu grupy Goombay Dance Band. A my za chwilę już zwalniamy. Jean-François Mori i 28 stopni w cieniu. Potem David i Jonathan i Bella Vita.

To był zespół Opus, przed nami Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King, potem Kenny Loggins z przeboju Footloose, a także trio Pointer Sisters w nagraniu I'm So Excited.

Chris DeBark utworem Lady in Red zakończył dzisiejszą prywatkę. Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.